Miguel.

0: Armstrong.
1: Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
3: Hi everybody, I'm Juana Tiamat.
4: We are Das Ich.
5: Hello everyone, it's from Moonspell.
6: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
7: Gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Witam serdecznie. 5 minut po godzinie 7. Zaczynamy Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. No i zapraszam na te 3 godziny świetnej muzyki oczywiście. Już zaczynamy z grubej rury od razu, no bo Dire Straits zagościli u nas na antenie. Słuchajcie, 98,2 FM.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

świeżynka od Perfect Circle, Starless, czyli piosenka z 2026 roku. No i jakże świetnie oddająca to, co zespół tworzy. Styl zawarty po prostu jest właśnie w tym utworze, co dobrze świadczy o tym, co dalej będzie za Perfect Circle. Ale ja zorientowałam się o tym, że trochę nieodpowiednio się dziś przywitałam. Powinnam rzec ahoj marynarzu, gdyż dziś właśnie obchodzimy Dzień Marynarza. A co do samego ahoj, to na początku Bell zaproponował, żeby właśnie tak witać się przez pierwsze telefony, które powstawały, a w zasadzie nawet zaproponował ahoj hoj. No ale jakoś się nie przyjęło, no i zostało to przywołanie po prostu na statkach. No ale chyba to ma taki swój swoisty wydźwięk. Myślę, że wszystkim marynarzom zdecydowanie wszystkiego najlepszego z okazji tego ich dnia. No i z wody od razu przeniesiemy się trochę wyżej. The Cure is just like heaven.

Kult już nieco wakacyjnie na naszej antenie. No to sprawdźmy sobie, czy równie wakacyjnie piszą media w tym momencie nasze lubelskie. Najpierw Kurier Lubelski pisze o tym, że wielka inwestycja już za niedługo ruszy na Ponikwozie. A to wszystko jest związane z dojazdem na dworzec. Na przełomie 2027 i 2028 roku będziemy mogli już dojechać trochę prościej właśnie dotrzeć na pociąg w ten sposób. Jeśli jesteście zainteresowani, no to serdecznie zapraszam do przeczytania tego artykułu. A jeśli chodzi o Dziennik Wschodni, no to nieco o tych niespodziankach, które nas zaskoczyły na Mistrzostwach Świata, nieco o terminarzu i wynikach. No i co na tych mistrzostwach się ostatnio działo, no to przeczytamy w Dzienniku Wschodnim. A poza tym nieco dla kierowców informacji, no bo nowy odcinkowy pomiar prędkości na obwodnicy Lublina już wczoraj, w środę o godzinie 12 został uruchomiony. Chodzi tutaj właśnie o obwodnicę, dlatego noga z gazu po prostu, kierowcy. No i uważajcie. No i serdecznie zapraszam do tego, żeby ten artykuł przeczytać, jeśli jesteście zainteresowani. No a my tymczasem wracamy do muzyki. Jimmy Eat World to już teraz na 98,2.

0: Drodzy kierowcy, jak się jeździ po Lublinie? O ile mnie oczy nie mylą, jak spoglądam na mapę, no to chyba całkiem nieźle. Korki jedynie pojawiają się w okolicach Alei Solidarności. Przy zjeździe z Kraśnickiej w Aleje Racławickie, tam też może się drobny korek pojawić. No i okolice Diamentowej, tam też chwilę postoicie, także przeznaczcie sobie na ten korek chwilę czasu, jeśli akurat tam się wybieracie. No i jeśli chodzi o wypadki czy zdarzenia drogowe, no to do takiego doszło w okolicach Alei Kompozytorów Polskich. Tam też drobny korek może się przez to tworzyć. I chyba to by było na tyle, ale jeśli macie jakieś informacje, bądź jedziecie akurat i zauważyliście korek bądź zdarzenie drogowe, no to napiszcie do mnie pod 515 515 982, a ja o tym poinformuję innych kierowców.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Reklama.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Dla ciebie od Mysłowic. Dla ciebie, no mogłabym to powiedzieć dziś do George'a Michaela, który mógłby być tu z nami, ale niestety go już nie ma. Urodzony w 1963 roku, obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. Dlatego tak czy siak myślę, że to warto wspomnieć i tak czy siak mu życzyć wszystkiego najlepszego. No i tak się zastanawiałam, co by tu ugryźć, jeśli chodzi o George'a, no bo chyba całej jego twórczości nie można tak skrócić w kilku słowach. No i zaczęłam się zastanawiać nad singlami, które wydawał. No i pierwsze, co do głowy mi przyszło, to Careless Whisper, ta piosenka ma dość ciekawą historię pod tym względem, że została wydana jako piosenka duet Wham w 1984, no ale tylko w Stanach Zjednoczonych. No a w UK już został to singiel George'a Michaela. Zresztą z dopiskiem oczywiście w tych Stanach, że to tworzył George Michael w pełni. No i tak naprawdę można to uznać za pierwszy jego singiel, który kiedykolwiek świat usłyszał, jeśli chodzi o twórczość solową. No ale zaraz potem przyszła mi do głowy piosenka, co prawda nie przez George'a napisana, ale z tak idealną historią chyba, wspominając właśnie George'a. Piosenka zespołu Queen, która została przez George'a Michaela wykonana w 1993 roku na żywo na scenie, no i w ten sposób nagrana. Zresztą George wtedy wystąpił na koncercie, który był poświęcony zmarłemu dwa lata wcześniej Freddiemu Mercurymu. No i cały dochód z tego koncertu został przeznaczony na fundacje leczące AIDS. No i z tego względu myślę, to jest o tyle ciekawe, nie tylko dlatego, że George tak bardzo uwielbiał Queen jeszcze zanim poznał Freddiego Mercurego, ale chyba też z tego względu, że jego partner ówczesny również został niedługo wcześniej zdiagnozowany na HIV. Także to ma takie podwójne znaczenie, ta piosenka, i dlatego tak istotna dla George'a się stała, co nieraz podkreślą. Dlatego, no chyba dlatego właśnie pomyślałam, że tego utworu dziś posłuchamy w tym bardzo specjalnym wydaniu.

Radio Centrum. Radio Centrum.

Piosenka z tekstem o piosence bez tekstu. Hej i Teksański na 98,2 FM. No proszę się przyznać, kto śpiewał, bo tutaj u mnie w studiu było śpiewane, zdecydowanie. Jak słyszę tę piosenkę, to po prostu nie da się jej nie śpiewać. Ale właśnie o tym tekście może dwa słowa, bo RMF opublikowało taki artykuł na temat tego, że zostały przeprowadzone badania naukowe w Center of Digital Music na Queen Mary University of London. No i te badania były na temat właśnie tekstów piosenek. Badacze analizowali piosenki z lat od 1960 do 2020. No i właśnie celem tych badań było przeanalizowanie tego, jak te teksty ewoluowały na przestrzeni tych lat. No i niestety wnioski nie są najlepsze. W tekstach pojawia się coraz bardziej negatywne zabarwienie moralne, jeśli można to tak nazwać. Po prostu pojawia się coraz więcej motywów krzywdy, zdrady, buntu, degradacji, wszelkiego oszustwa. No i trochę przez to zmienia się emocjonalny wydźwięk muzyki. No i to jest mocno związane właśnie ze złością, ze smutkiem, z pewnym obrzydzeniem, które w tych tekstach się pojawia. No ale jeśli mam was pocieszyć, no to muzyka nie tylko z tego tekstu się składa. Oczywiście ten tekst bardzo mocno wpływa, no ale na nasz odbiór muzyki wpływa bardzo wiele czynników, nie tylko te teksty. No i jakby je wszystkie połączyć, no to dopiero wtedy mamy taki jaśniejszy obraz. No ale w każdym razie wyniki, tak jak badacze czasami opisują, pokazują trochę taki, to jest wskaźnik zmian kulturowych, który zaszedł na przestrzeni właśnie lat. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej. No ale w takim razie wróćmy do tych lat 90., kiedy te teksty podobno były trochę radośniejsze.

0: Wybiła ósma, a to oznacza jedno wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wraz z sezonem wakacyjnym ruszają intensywne prace drogowe w mieście. O tym za chwilę. Będzie też o wypadku z udziałem 10-latka na rowerze oraz ostatnim dzwonku na złożenie wniosków o 800+.
0: W wydarzeniach Mikołaj Borowiec.
1: W Lublinie ruszyła wielka fala letnich remontów infrastruktury drogowej. Drogowcy zmodernizują łącznie kilkadziesiąt ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych. Obecnie ekipy pracują już na kluczowych arteriach, w tym na Alei Warszawskiej, ulicy Janowskiej wraz z fragmentami Nadbystrzyckiej i Żeglarskiej, a także na skrzyżowaniu Alei Kraśnickiej z ulicą Głęboką i Nałęczowską. Jeszcze w tym miesiącu drogowcy wejdą na Aleję Solidarności oraz trasę WZ, a w kolejce do remontów czekają już m.in. ulice Leszczyńskiego, Wieniawska i Północna. Rowerzyści zyskają nowe trasy wzdłuż Alei Sikorskiego oraz na Placu Bychawskim. Z kolei bezpieczniejsze chodniki powstaną m.in. na ulicy Wileńskiej i Walecznych. Poza bieżącymi naprawami za blisko 17 milionów złotych, miasto prowadzi też strategiczne inwestycje, takie jak warta 65 milionów złotych, przebudowa Alei Unii Lubelskiej czy startująca budowa węzła przesiadkowego przy PKP Ponikwoda. Kierowca Bolta potrącił 10-latka na rowerze. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 20.30 na ulicy Granitowej. Według ustaleń policji 10-latek znajdował się na przejeździe rowerowym, kiedy uderzyła w niego taksówka jadąca od strony ulicy Jana Pawła II. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz służby ratunkowe. Chłopiec został przewieziony do szpitala, ale nie doznał większych obrażeń. Badanie alkomatem nie wykazało u kierowcy Toyoty obecności alkoholu w organizmie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Blisko 1000 zł czeka na rodziców, jednak czas na dostarczenie podania o uzyskanie pieniędzy jest ograniczony. 30 czerwca mija termin składania wniosków oświadczenia 800+. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły zgłoszenia dotyczące przyznania środków finansowych na ponad 6 milionów dzieci z całej Polski. W województwie lubelskim wsparcie może uzyskać około 310 tysięcy pociech.
2: Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program rządowy przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Rodzice niepewni statusu złożonego podania mogą zweryfikować dane za pośrednictwem portalu e-ZUS. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na sportowe wydanie porannej rozmowy Radia Centrum. Gościem Bartłomieja Płoszaja będzie trener motoryczny PGE Startu Lublin Jakub Drozd. A w dzisiejszym programie m.in. o tym, jak ciężki był to sezon dla lubelskich koszykarzy oraz które momenty rozgrywek były kluczowe dla całego klubu. Zostańcie z nami.
0: 22 stopnie Celsjusza. W tym momencie taka jest temperatura powietrza, a zrobi się dziś jeszcze cieplej. Do 31 stopni temperatura ma dochodzić w okolicach godziny 16. Ciśnienie atmosferyczne to 1018 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra, podobnie jak biometr.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Głowa do góry w Akademickim Radiu Centrum. Witam po raz drugi. Zaczynamy drugą godzinę. Jest z wami Aleksandra Baranowska. No i najlepsza muzyka w mieście. Zresztą, jak już słyszycie, Linkin Park in the End.

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Czwartek, godzina 8:10, a więc rozpoczynamy poranną rozmowę Radia Centrum w wydaniu sportowym. Po raz ostatni w tym sezonie, a razem ze mną trener przygotowania motorycznego PGE Start Lublin, pan Jakub Drozd. Witam bardzo serdecznie.
2: Również witam serdecznie.
1: Trenerze, trochę działo się w tym sezonie i tak zapytam ogólnikowo na sam początek. To był najcięższy sezon pod względem motorycznym, sportowym i po prostu takim życiowym, żeby po prostu to wszystko już się skończyło?
2: No, tych trochę sezonów już w klubie mieliśmy. Czy to był najcięższy? Musiałbym tak sięgnąć pamięcią, ale z ostatnich to na pewno jeden z takich trudniejszych sezonów z różnych przyczyn. Czy to kontuzji, czy też grania na dwóch frontach, bo jak wiemy, graliśmy też w pucharze FIBA Eurocup. Także no, na pewno z tych ostatnich kilku sezonów to był jeden z trudniejszych sezonów, ale myślę, że też wyciągniemy z tego wnioski. Jakaś jest to też dla nas nauka na kolejne sezony.
1: No właśnie, pamiętam, że w pewnym momencie chyba czterech zawodników naraz wypadło z rotacji w klubie. Były problemy oczywiście na początku: Romana Szymańskiego, JP Tokoto, potem Filip Put, Conor Frankamp, jeszcze w międzyczasie Bartłomiej Pelczer. Naprawdę się tego dosyć namnożyło.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o tych trzech ostatnich zawodników, to były takie dosłownie, nawet nie jakieś kontuzje, tylko po prostu musieli odpuścić jeden mecz. A jeżeli chodzi o Romana Szymańskiego, no tak, to była poważna kontuzja, bo zerwał się na Achillesa, a jeżeli chodzi o JP'ego Tokoto, to znowu to są inne przyczyny, bo to są przyczyny też zdrowotne, ale to, tak jak powiem, to nie kontuzja.
1: A możemy dowiedzieć się, co się stało, bo media klubowe przekazywały, że jest to choroba, a nie do końca chyba było to wyjaśnione.
2: No tak, to choroba, znaczy nie będę też wchodził tutaj w szczegóły po prostu, bo też nie chcę za niego mówić, ale z powodu choroby po prostu nie mógł dograć sezonu do końca i było to na tyle poważne, że po prostu musiał zrezygnować z gry w tym sezonie.
1: I to też chyba jest ciężkie w momencie, kiedy zawodnik nie jest od początku sezonu z drużyną, tylko wchodzi w trakcie i dopiero po kilku meczach okazuje się, że jednak nie będzie mógł stanowić o sile zespołu tak, jak planowano.
2: No tak, ale trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy JP pojawił się w naszym zespole, było to w tym samym momencie, kiedy Conor Frankamp grał pierwsze mecze. No i z tych pięciu meczów wygraliśmy cztery. Więc na pewno była to taka duża wartość dodana. Zmienili oblicze zespołu tych dwóch zawodników. Graliśmy coraz lepiej i wydawało nam się, że będziemy właśnie iść w górę, ale no, pojawiła się ta choroba i też jakieś takie drobne inne zawirowania, które po prostu nam to utrudniły i skończyliśmy sezon wcześniej niż zakładaliśmy.
1: A trudno było się przestawić mentalnie po tak dobrym sezonie zakończonym srebrem Mistrzostw Polski?
2: No, na pewno ta poprzeczka była wysoko zawieszona, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie ciężko to powtórzyć i naszym tak naprawdę celem była gra w playoffach, więc to nam się nie udało. Tak jak mówię, też ta gra na dwóch frontach była dla nas też ciężka fizycznie z tego powodu, ponieważ jeden z zawodników wypadł na samym początku. To był Trey Tennyson, który po prostu złamał piątą kość śródstopia i to było na tyle poważne, że też nie mógł dograć sezonu z nami i kontynuował leczenie już w Stanach. Także wypadł nam jeden zawodnik na samym początku, a przez pierwsze dwa miesiące, czyli październik, listopad, ze względu na puchar FIBA Eurocup, graliśmy w systemie taki sobota lub niedziela w lidze, środa w pucharze, sobota, niedziela w lidze, więc dochodzą też te różne rzeczy organizacyjne, podróże, no i tak jak mówię, skład był trochę osłabiony, więc gdzieś tam wpadliśmy w jakiś taki dołek, z którego ze względu na liczbę tych meczów było nam ciężko się wygrzebać.
1: A z pana perspektywy ciężko było przygotowywać zespół właśnie tak, żeby grał na tych samych obrotach niedziela, środa, czy tam sobota, środa?
2: Znaczy, tu bardziej też była rola fizjoterapeutów, bo chodziło o zarządzanie po prostu tymi obciążeniami, zmęczeniem, także bardzo ważna była też po prostu regeneracja zawodników i staraliśmy się to też dobierać tak podróże i działać w ten sposób, żeby zawodnicy dawali z siebie, byli w stanie dać siebie tyle, ile mogło, żeby ten performance był na optymalnym poziomie.
1: Jeśli chodzi o oczekiwania w stosunku do tego minionego już sezonu względem tego poprzedniego zakończonego medalem. Nie odpłynęliście zbytnio po tym srebrnym medalu, że trzeba to właśnie powtórzyć i trzeba znowu być na tym świeczniku. Wiadomo, fajnie by było znowu zakończyć sezon na podium, ale jeszcze za czasów trenera Gronka start raczej kończył sezon w środku tabeli, walczył o te miejsca playoffowe 8-7-6, a właśnie ten wynik trenera Kamińskiego nie zamącił wam w głowie, że jednak jesteście nagle najlepszą drużyną?
2: No na pewno nie. Podchodziliśmy do tego zdroworozsądkowo, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko tyczy się naszego zespołu, ale całej Polskiej Ligi Koszykówki jest na tyle specyficzna, że po każdym sezonie, no głównie ze względów finansowych, jeżeli chodzi o zawodników zagranicznych, po prostu oni idą do lepszych lig, bo Polska Liga jest tak jakby trampoliną, taką jest na tyle solidna, że w jej kierunku patrzą mocniejsze ligi z większymi budżetami i po prostu no, szukają wyróżniających się zawodników i proponują takie warunki, które trudne są dla zaproponowania przez kluby w Polsce. Dlatego wiedzieliśmy, że po prostu ten skład się zmieni. Staraliśmy się rozmawiać z niektórymi zawodnikami, ale ich warunki finansowe po prostu przekraczały nasze możliwości. I no i to tak jak mówię, to nie tylko u nas jest, tylko tak jak nawet cała Legia Warszawa, która zdobyła mistrzostwo, teraz zdobyła już drugie mistrzostwo, także gratulacje dla nich, ale u nich też ten część tego składu zagranicznego praktycznie się zmieniła, więc to jest... I dlatego to tym bardziej jest trudne do powtórzenia, no taki wynik.
1: Człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do tego, że co roku ma styczność praktycznie z nowymi ludźmi w 70% składu?
2: No może nie w 70%, ale na pewno, jeżeli chodzi o tą część zagraniczną, no to jest, to tam, to można powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę część zagraniczną, to jest tak w 80-90% zmiana, bo jeżeli się uda utrzymać jednego, dwóch zawodników, to jest naprawdę, naprawdę super. No tak, no trzeba się do tego przyzwyczaić. To jest po prostu, tak jak mówię, specyfika naszej ligi, więc nie pozostaje nic innego, tylko działać w ten sposób, dobierać tak zawodników, żeby na końcu sezonu odnieść sukces.
1: A jak wygląda twoje przywitanie z nowym zawodnikiem? Od razu jest przejście do sedna i analizowanie tych spraw, o które ty dbasz, czy jednak dajesz trochę zawodnikom czasu z aklimatyzacją?
2: To znaczy ja z zawodnikami się już kontaktuję zanim oni przylecą do Polski. To już pierwsze rozmowy z nimi prowadzę, też takie organizacyjne, więc po prostu jak już przylatują, to jesteśmy tak jakby w pewien sposób już ze sobą zaznajomieni, więc łatwiej mi przejść do tych części, powiedzmy, motorycznych, ale to mówię, to jest początek sezonu, też poznają miasto, poznają klub, poznają sztab trenerski, także no tak to wygląda.
1: Przygoda w europejskich pucharach to miała być dla was po prostu przygoda, czy rzeczywiście chcieliście wejść, mówiąc trochę kolokwialnie, z buta i pokazać, że polskie drużyny mogą się liczyć w Europie?
2: Że na pewno chcieliśmy powalczyć o wyjście z grupy i tak naprawdę nie było, mimo że wygraliśmy dwa mecze, ale z tych sześciu, ale to nie było takie naprawdę trudne do osiągnięcia, bo wystarczyło, żebyśmy jeszcze jeden mecz przypilnowali w wyniku w Bułgarii, gdzie przegraliśmy rzutem w ostatniej sekundzie i też nawiązaliśmy walkę z zespołem Mursi, który doszedł bardzo daleko, bo do półfinału doszedł w FIBA Euro Cup, także na ich terenie przegraliśmy tylko 5 punktami i tak jak mówię, jeden mecz, jedno posiadanie dla nas więcej i po prostu moglibyśmy się cieszyć z tego, żebyśmy wyszli z grupy, co na pewno byłoby dla nas dużym sukcesem.
1: A takim momentem w tym sezonie, który pokazał, że zespół idzie albo w dobrym kierunku, albo jest bardzo źle, to w sumie dwa momenty. To rzeczywiście moment kontuzji, czy tej zmiany noworocznej, kiedy zaczęli przychodzić nowi zawodnicy, czy coś innego trener by wymienił?
2: No jeżeli chodzi o takie pozytywne, no to ten moment to był właśnie grudzień, kiedy przyszło tych dwóch zawodników Conor Frankamp i JP Tokoto i z 5 meczów wygraliśmy 4. Wygraliśmy mecze z trudnymi przeciwnikami, bo najpierw zaczęliśmy od wygranej z Górnikiem u siebie, wygraliśmy z Gdynią na wyjeździe, wygraliśmy ze Szczecinem, który wtedy był jednym z najmocniejszych klubów i finalnie zajął 2 miejsce w lidze i z Dąbrową Górniczą, która też zaczęła bardzo dobrze grać, także mieliśmy, tak jak mówię, 4 zwycięstwa w 5 meczach i no, wyglądało to naprawdę dobrze.
1: A jeśli chodzi o ten gorszy moment, co by trener wymienił?
2: No to ten gorszy moment przyszedł zaraz po tych meczach, bo to było w kolejności takiej, że na wyjeździe przegraliśmy, ale po walce ze Szczecinem, a potem graliśmy u siebie z Legią Warszawa i ten mecz przegraliśmy bardzo wysoko. i to już była taka pierwsza taka czerwona lampka się zaświeciła, ale myśleliśmy, że to tylko taki jakby słabszy moment, ale potem graliśmy z Krosnem u siebie, które w tym momencie było jednym ze słabszych zespołów w lidze, finalnie też spadł z ligi, no i przegraliśmy na własnym parkiecie z Krosnem, także to wtedy taki był moment trudny.
1: Też nie można zapominać, że wiadomo, że większość kibiców czy ekspertów pamięta te końcówki sezonu, w tym przypadku to, że Start nie zakwalifikował się do fazy play-off czy play-in, natomiast na samym początku sięgnęliście po Super Puchar Polski, także zaczęliście naprawdę z wysokiego C.
2: No tak, także to też jest bardzo duży sukces klubu, bo to jest taki pierwszy puchar. Byliśmy dwukrotnie w finale Pucharu Polski, ale nie udało nam się zdobyć tego pucharu. No a tak jak rozmawiamy, to sezon zaczęliśmy od tego, że zwyciężyliśmy w pierwszym meczu z Górnikiem Wałbrzych i w finale z Treflem Sopot. No i udało nam się sięgnąć po ten super puchar. Także to też ten sezon może nie był, tak jak mówię, nie był udany, nie zakwalifikowaliśmy się ani do play-in, ani do play-off, ale ostatecznie zostaniemy już w historii klubu, zostaniemy z tym super pucharem, czyli to będzie sezon, w którym zdobyliśmy to trofeum.
1: I też chyba ciężko mi się wydaje przestawić w momencie, kiedy właśnie klub po dobrym sezonie z srebrem Mistrzostw Polski, super puchar Polski i nagle zaczynają się problemy, kontuzje, tak jak trener wspomniał, Tennysona i potem te gorsze pasy.
2: No tak, i doszło do tego też, że po prostu zmieniliśmy też dwóch zawodników i takie zmiany w trakcie sezonu no też na pewno są trudne, więc kolejni zawodnicy musieli mieć trochę czasu, żeby się zaklimatyzować, tak jak właśnie Liam O'Reilly, który też ostatecznie chyba był to dla niego, jeżeli indywidualnie, był na pewno dobry sezon, bo został królem strzelców naszej ligi.
1: Niestety nasz czas antenowy się kończy, także muszę pożegnać się z wami, drodzy słuchacze. Natomiast nie martwcie się, mam jeszcze kilka pytań w zanadrzu, a całą rozmowę będziecie mogli usłyszeć na naszym profilu Spotify. Ja na razie dziękuję Państwu i dziękuję trenerowi. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: raz drugi sprawdzamy dziś stan lubelskich dróg. Jak teraz wyglądają korki? Bardzo dobrze, bo prawie ich nie ma. Jedyne mogą się pojawić w okolicach Alei Racławickiej, Głębokiej i Diamentowej. Tam zresztą doszło do zdarzenia drogowego, także w okolicach Diamentowej koniecznie uważajcie. Podobnie kompozytorów polskich. Tam też również wypadek czy zdarzenie drogowe. No i również wypadek zdarzył się w Krasianie Kolonii. Są osoby poszkodowane i cała droga jest zablokowana. Lądował tam śmigłowiec, dlatego mamy nadzieję, że powoli się ta sytuacja będzie poprawiać, ale przypominam, żebyście na drodze uważali i bezpiecznej jazdy życzę. Jeśli wiecie, że coś się zdarzyło na drodze jeszcze innego, bądź gdzieś występują korki, to piszcie pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
6: Reklama.
1: Radio Centrum.
9: Najwięcej lokowniście!

National Geographic przedstawiło nam taki krótki poradnik, jak podróżować z psem. Z racji tego, że zaczyna się już okres wakacyjny, no to te podróże będą planowane. No i jak to wygląda, jeśli chodzi o samoloty, jeśli chcemy zabrać naszego pupila na wycieczkę i trochę się martwimy o to, jak on przeżyje tę podróż, no to powinniśmy przestać się martwić, bo właśnie istnieje taka możliwość, żeby zabrać swojego pieska, nawet w kabinie pasażerskiej, jeśli jest to do 8 kg, zazwyczaj to jest taki limit. On obejmuje zwierzę plus transporter, dlatego jeśli właśnie ten mały psiaczek waży do 8 kg razem z transporterem, no to możemy go wziąć bez problemu. No a jeśli chodzi o psy trochę większe, no to jest takie pomieszczenie specjalne w luku bagażowym, również klimatyzowane, więc o to się nie ma co martwić, tylko planować jakąś podróż. No a do podróży jedyne, co jeszcze potrzeba, to słuchawki na głowę i trochę dobrej muzyki, ale to ja już załatwię.

0: No i przyszedł czas na to, żeby sprawdzić, co dzieje się w najbliższym czasie, jeśli chodzi o przeróżne imprezy i muzyczne wydarzenia. No i zaczniemy sobie od tego, co już całkiem niedługo u nas w Lublinie, w piątek 26 czerwca, czyli jutro, w Ogrodzie Saskim odbędzie się Festiwal Muzyki Alternatywnej, Alter Show. No i zagrają tam m.in. The Dead Hearts, Ponury Grzybiarz, Paranoia, Moonshine, Don't Respond oraz główna gwiazda All Desire. Jeśli jesteś zainteresowany, no to zapraszam do Ogrodu Saskiego jutro o godzinie 16. Cały festiwal się zaczyna. Wstęp jest wolny. No to sprawdźmy sobie, co dalej. No tym razem nie muzycznie. W niedzielę o godzinie 16 zaczyna się inauguracja Wschodniego Ekspresu. To połączone jest wszystko z innymi brzmieniami, które zaczynają się 2 lipca. No i Wschodni Ekspres również na innych brzmieniach będzie. No i chodzi tutaj o walkę bez reguł, czyli spotkanie z Sergejem Żardanem. No i to wszystko odbędzie się w Muzeum Narodowym w Lublinie w niedzielę 16. No i ostatnia rzecz, znów wracamy do muzyki, tym razem trochę innej, ale nadal festiwalowo. Kazimiernication już od 15 do 19 lipca, oczywiście w Kazimierzu Dolnym, jak sama nazwa wskazuje. No i jeśli jesteście zainteresowani, no to słuchajcie uważnie naszej anteny, bo być może nawet bilety uda się zdobyć.
1: Radio Centrum.

Za każdym razem, jak słyszę tę piosenkę, to idealnie rozumiem ten tytuł. Nie przeszkadzaj mi, bo tańczę i tańczę za każdym razem, jak słyszę Muchę. To muszę przyznać. Mamy dzisiaj taką bardzo specjalną datę, nie byle jaką, bo 25 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Beatlesów. No a dlaczego akurat ta data została wybrana na Global Beatles Day? A to z tego względu, że właśnie 25 czerwca, tylko że 1967 roku Beatlesi wystąpili na żywo w programie Our World, gdzie wykonali utwór All You Need Is Love. Nie byle jaką piosenkę, bo wydano jako singiel w zdecydowanie szczycie ich popularności. No, Beatlemania wtedy trwała i myślę, że trwa do dziś, ale to był taki punkt kulminacyjny. No a sama ta piosenka została dość ciekawie nagrana, bo w tamtym czasie dość typowym było, żeby nagrywać całe piosenki razem po prostu. No a tym razem Beatlesi postanowili, że dograją do podkładu swój śpiew, więc podkład został nagrany oddzielnie. No i jak tutaj nie świętować tego dnia Beatlesów inaczej niż po prostu słuchając All You Need Is Love.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Republika przeniosła nas na moment do roku 1991, ale my już wracamy na ziemię, no bo wybiła dziewiąta, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za chwilę. W wydarzeniach również o otwarciu Parku Bronowickiego po rewaloryzacji oraz potężnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli.
0: W wydarzeniach Mikołaj Borowiec.
1: Paliwa ponownie tanieją. Ministerstwo Energii opublikowało nowe maksymalne stawki. Z najnowszego obwieszczenia wynika, że litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 5 zł i 96 groszy. Benzyny 98 6 zł i 67 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Obie benzyny potaniały ponownie o 1 grosz. Bez zmian pozostała natomiast maksymalna cena oleju napędowego. Przypominamy, że program ceny paliwa niżej przestanie obowiązywać wraz z końcem czerwca. Park Bronowicki po rewaloryzacji zostanie oficjalnie otwarty dla mieszkańców. Przez cały weekend na uczestników będą czekały koncerty, spacery i wydarzenia rodzinne. W inauguracji wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, a także mieszkańcy dzielnicy Bronowice. Organizatorzy przygotowali 3 dni atrakcji obejmujących wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz rekreacyjne dla osób w różnym wieku. W programie znalazły się m.in. koncerty, warsztaty twórcze, spektakle plenerowe oraz nietypowy projekt artystyczny wykorzystujący dźwięki generowane przez drzewa. Obchody zakończy niedzielny spacer, podczas którego uczestnicy poznają historię Bronowic i najciekawsze miejsca tej części Lublina. Oficjalne otwarcie rozpocznie się o godzinie 14. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto chce zadbać o zdrowie psychiczne mieszkańców. Rusza program Lublin Przystanek Dobrostan. Projekt ten zakłada wyposażenie lublinian w realną pomoc do radzenia sobie z napięciem, problemami oraz budowania odporności na sytuacje stresowe. Obejmie cykl bezpłatnych warsztatów skierowanych do 3 grup priorytetowych – młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów. O tematach warsztatów mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.
2: Młodzież weźmie udział w zajęciach dotyczących budowania pewności siebie oraz higieny cyfrowej i świadomego korzystania z mediów społecznościowych. Osoby aktywne zawodowo poznają techniki redukcji stresu w pracy, metody zapobiegania wypaleniu zawodowemu, zaś seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach wzmacniających poczucie sprawczości, uczących radzenia sobie z lękiem przed izolacją oraz budowania i podtrzymywania relacji społecznych.
1: Zapisy na pierwsze spotkania ruszą już na początku lipca, a całość potrwa do listopada. Miejski program otrzymał wsparcie w wysokości 30 tysięcy złotych z programu InPost for Cities. Na koniec garść informacji ze świata. Potężne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę. Służby prowadzą akcje ratunkowe. W środę wieczorem Wenezuela została dotknięta przez 2 bardzo silne trzęsienia ziemi, które spowodowały rozległe zniszczenia w wielu częściach kraju. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Caracas, gdzie uszkodzone i zawalone budynki utrudniają prowadzenie działań ratunkowych. Choć oficjalny bilans ofiar nie został jeszcze przedstawiony, eksperci ostrzegają, że liczba zabitych może okazać się bardzo wysoka. Służby nadal przeszukują gruzowiska i udzielają pomocy poszkodowanym. Skala katastrofy jest wciąż oceniana. Wsparcie dla Wenezueli zadeklarowały już Stany Zjednoczone, które zapowiedziały wysłanie ratowników, pomocy medycznej oraz wsparcia humanitarnego. Gotowość do udzielenia pomocy ogłosiły również Salwador, Ekwador, Brazylia i Argentyna.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Wczoraj wieczorem rozpoczęła się 3. kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych Ameryki. W pojedynkach grupy B Bośnia i Hercegowina pokonała 3-1 Katar, natomiast Szwajcaria wygrała ze współgospodarzem turnieju Kanadą 2-1. W zmaganiach grupy C Szkocja uległa Brazylii 0-3. Dwie bramki dla Canarinhos zdobył Vinicius Junior. Zawodnicy Carlo Ancelottiego są już zatem pewni awansu do kolejnej fazy z 1. miejsca w swojej grupie. Z takim samym dorobkiem punktowym, ale gorszym bilansem kończą zmagania grupowe zawodnicy Maroka. Afrykańska ekipa pokonała dzisiaj w nocy Haiti 4-2. Wczesnym rankiem poznaliśmy natomiast ostatnie rozstrzygnięcia w grupie A. Meksyk rozbił 3-0 reprezentację Czech, a Republika Południowej Afryki pokonała 1-0 Koreę Południową. Dzisiaj wieczorem natomiast czekają nas jeszcze 2 spotkania grupy E. O 22:00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, natomiast Ekwador zmierzy się z reprezentacją Niemiec. Przejdźmy do siatkówki. Za reprezentacją Polski pierwsze spotkanie drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 5-setowym boju biało-czerwoni pokonali kadrę Belgii 3-2. Kolejny mecz Polacy rozegrają już dzisiaj. Rywalami drużyny Nikoli Grbicia będzie Turcja. Początek tego meczu o godzinie 20. I na koniec tenis. Katarzyna Kawa awansowała do trzeciej decydującej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. Polska tenisistka wygrała wczoraj z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Kayla Day.
0: Jak tam pogoda za oknem? Zobaczmy, 23 stopnie w tym momencie na naszych termometrach, ale odczuwalna temperatura jest wyższa, 25 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no to 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, biometr korzystny i zrobi się jeszcze cieplej. O 16:31 stopni nasze termometry będą pokazywać, także pamiętajcie, żeby odpowiednio się nawadniać.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam po raz trzeci. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Zaczynamy trzecią godzinę Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Jeśli nie jesteście jeszcze rozbudzeni, no to te piosenki myślę, że wam to zapewnią. Dog Eat Dog to już teraz na 98,2 FM z Expect the Unexpected.

All That Remains na 98,2 FM właśnie przed chwilą usłyszeliśmy. A ja tak czytam i czytam i jak każdy myśli trochę, jaki jest jego wymarzony samochód, no to chyba właśnie znalazłam mój wymarzony model. Samochód w pełni stworzony z klocków Lego. Co więcej, osiąga nawet do 111 km na godzinę. To myślę, że tak idealnie, żeby po polskich drogach sobie pojeździć trochę. No i zawsze jak się jakaś usterka zdarzy, no to można dobrać odpowiedniego klocka. No i myślę, że jeszcze brakuje tego, żebyśmy trochę dobrej muzyki tam posłuchali w tym samochodzie. No i jak się zastanawiałam nad utworem, który będzie pierwszy, to myślę, że Aerosmith właśnie będzie idealny do takiej podróży z klockami Lego.

0: przyszedł czas, żebyśmy sprawdzili sobie, co w mediach piszczy. Mikołaju, co masz dzisiaj dla nas?
1: Dzień dobry na początek. Powiem tak, nie zdziwcie się, jeśli wybieracie się niedługo na jakieś wesele, nie zdziwcie się, jeśli zobaczycie w pewnym momencie piec do pizzy, bo podobno to jest nowa popularna atrakcja, która się cieszy dużą popularnością na weselach. Coraz więcej firm oferuje mobilne stanowiska z piecem do pizzy, gdzie goście mogą obserwować cały proces przygotowania potrawy. Największą popularnością cieszy się pizza neapolitańska, wypiekana w temperaturze nawet 480 stopni. Ceny tej atrakcji są niestety powalające, bo zaczynają się od 3900 zł, a przy większych weselach lub dłuższej obsłudze mogą wzrosnąć nawet do 6000. Usługa trwa zwykle od 4 do 5 godzin i obejmuje przygotowanie kilku rodzajów pizzy dla wszystkich gości. Firmy często oferują dekoracyjne retro stoiska i piece ustawione w plenerze.
0: Czy ja dobrze usłyszałam 480 stopni?
1: Tak.
0: Wow, no to chyba
1: dlatego te pizze pieką się tam po kilka minut, podejrzewam.
0: No tak się zastanawiam, jak to się odnosi do tego, co ja zaraz powiem. No i czy w ogóle będzie można coś takiego robić na weselach? No bo portal Rzeczpospolita pisze o tym, że gdy temperatura przekroczy limit 35 stopni, nastąpi koniec pracy. I są to nowe zasady, które będą wprowadzane do Polski, dlatego czy te 480 stopni nie podniosą lekko temperatury w pomieszczeniu? Tak się zastanawiam.
1: Mogą podnieść, ale z tego, co mi się wydaje, takie temperatury to i w Lublinie już niedługo będą panować.
0: No właśnie, dlatego powinniśmy na to szczególnie uważać. Zresztą już dziś jest dość gorąco. Tak jak mówię, dzisiaj temperatura może dochodzić do 31 stopni, dlatego pamiętajcie, żeby odpowiednio się przygotować, nawodnić. No i właśnie w takich temperaturach jakoś przetrwać.

Tańcz, głupia, tańcz. Tak będzie, mam nadzieję, w wakacje, że trochę sobie potańczymy. No ale poza tym tańczeniem trochę by się popływało, co? No i tak nad kąpielisko się jakieś wybrać, czy nad morze, czy na basen. No ale jeśli planujecie jechać gdzieś do Niemiec na basen, no to musicie poznać nowe zasady panujące na kąpieliskach, a konkretniej na kąpielisku w Halle w Saksonii. No bo, jak tłumaczą organizatorzy, trzeba mieć chociaż podstawową wiedzę o języku niemieckim, żeby tam właśnie na to kąpielisko wejść. Musimy mieć pewność, że odwiedzający zrozumieją nasze zasady korzystania z kąpieliska. Tak piszą właśnie organizatorzy. No i skąd ten niemiecki trochę posiąść? Ja chyba już zaczynam tę naukę.

0: Autopromocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

Lublin zaczyna nową akcję, w której ma polecieć z naszych kranów zielona woda. To od 29 czerwca ta wspomniana akcja się zacznie, więc jeśli w poniedziałek zobaczycie, że z waszych kranów leci zielona woda, no to koniecznie skontaktujcie się ze służbami, no bo to ma sprawdzać, czy ta woda jest zanieczyszczona, czy wszystko jest z nią ok. Więc jeśli nie doświadczycie tej zielonej wody, no to znaczy, że wasza woda jest w pełni ok, a jeśli ta zielona woda się pojawi, no to właśnie sygnał, że coś tutaj jest lekko nie tak. No, myślę, że zielony kolor dość łatwo rozpoznać. No i wydaje mi się, że z kranów przy okazji, jak ta zielona woda leci, mogłoby polecić coś w stylu zielono mi, albo dla fanów metalu, może Green Day.

98,2 FM. To był rok 1971, kiedy ukazała się pierwsza i ostatnia płyta Jumble, Wołanie o słońce nad światem. No i my słyniemy w Polsce z takich wspaniałych debiutów. No niestety tutaj zakończyło się na tym debiucie, ale za to, co zyskaliśmy, jak świetną płytę. Polecam bardzo serdecznie przesłuchać jej w całości. No a my tymczasem, jak spoglądam na zegarek, powoli kończymy Głowę do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Za 6 minut wybije 10, a to oznacza wydarzenie, na które serdecznie zapraszam. Ja tymczasem się z wami żegnam, była z wami Aleksandra Baranowska, ale zostańcie i na wydarzenia, a o 13 zaczynamy Ośrodek Rocka, w którym Jakub Gryz, a następnie Godziny Szczytu z Emilią Bukowską. To by było na tyle. Cześć, do usłyszenia niedługo.

0: Ciąga niebezpieczna fala upałów, o tym za moment. Powiemy także o nowych drzewach na krakowskim przedmieściu oraz wegetariańskiej rewolucji na szkolnych stołówkach. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. IMGW ostrzega przed upałami w województwie lubelskim. Wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Alert będzie obowiązywał od dziś od godziny 12 do godziny 10 w sobotę. Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 33 stopni, a w nocy temperatura może spaść do 16-19 stopni. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 90%. IMGW informuje również, że upały mogą utrzymać się dłużej. Temperatura przekraczająca 30 stopni jest prognozowana co najmniej do poniedziałku. Nowe drzewa pojawiły się na krakowskim przedmieściu. Klony zastępują chore platany. Na deptaku trwają prace związane z odtwarzaniem zieleni po usunięciu drzew, które nie mogły zostać uratowane ze względu na rozwijającą się chorobę. Posadzono już 10 z 14 klonów jaworów odmiany Worley, wybranych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Nowe drzewa mają ponad 12 lat i charakteryzują się dobrą odpornością na warunki panujące w przestrzeni miejskiej. Zakończenie nasadzeń 4 pozostałych klonów planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Miasto podkreśla, że to część szerszych działań obejmujących rozwój zieleni, tworzenie ogrodów deszczowych, rozszczelnianie nawierzchni oraz poprawę jakości przestrzeni publicznych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin stanie się ponownie centrum fantastyki. Będzie to już 34. edycja znanej imprezy popkulturowej. Już w ten weekend odbędą się Lubelskie Dni Fantastyki. Jest to jedna z najstarszych imprez w Polsce o takiej tematyce. Tegoroczna odsłona po raz pierwszy przenosi się do ACKIM Chatka Żaka.
1: Przez wiele lat my jako fani fantastyki mieliśmy taką percepcję istnienia w pewnej niszy, w pewnym getcie, tak, że jest główny nurt, który jest poważany, który jest najpopularniejszy, a fantastyka ma tam swoich oczywiście nawet niemało fanów, ale gdzieś tam jest trochę z boku. Natomiast no już myślę od kilkunastu lat można zaobserwować, że fantastyka stała się głównym nurtem. Najbardziej kasowe filmy są fantastyką, najbardziej popularne gry są związane z fantastyką, książki tak samo.
0: Mówi Krzysztof Księski, organizator Lubelskich Dni Fantastyki. W programie znajdziemy m.in. game room, planszówki, prelekcje i panele dyskusyjne. Nie zabraknie również konkursu na najlepszy kostium. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a więcej informacji znajduje się na stronie organizatora. Roślinne obiady pojawią się na szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia zaczną obowiązywać od 1 września. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie korzystający ze stołówek zauważą zmiany w jadłospisach. Zgodnie z nowymi przepisami co najmniej raz w tygodniu serwowany będzie w pełni wegetariański obiad oparty na produktach strączkowych. Zmiany obejmą również częstsze przygotowanie zup na wywarach warzywnych oraz większy nacisk na produkty lokalne, sezonowe i pełnoziarniste. Eksperci wskazują, że dobrze zbilansowana dieta roślinna może przynosić korzyści zdrowotne, jednak wymaga odpowiedniego planowania i edukacji żywieniowej. Wprowadzenie nowych zasad będzie wiązało się także ze szkoleniami dla personelu kuchennego, który przygotuje ofertę dostosowaną do potrzeb najmłodszych. Sprawdźmy jeszcze, czy upały faktycznie nadciągają. Na termometrach mamy w tej chwili 25 stopni, jest słonecznie. Wiatr słaby, wiejący z prędkością około 5 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.
6: Thank you.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Centrum.
1: Najwięcej lokal w mieście!

0: reklam.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej lokalności.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi-

0: Audycja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

szalenie dobry kawałek na początek środka dnia. Ośrodek Rocka w Akademickim Radiu Centrum. Zaczynamy 6 minut po godzinie 13. Za nami Aerosmith i numer Crazy. Zdecydowanie klasyk, a przed mikrofonem oczywiście Jakub Gryz. Dzień dobry, witam Was jeszcze raz w ten gorący, upalny dzień. Próbujemy ochłodzić się, no oczywiście wodą, zalecam do tego, no ale też dobrą i muzyką, która mam nadzieję, że poprawi Wam humor. The Killers już teraz i Somebody Told Me.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

Queens of the Stone Age, First It's Given, czy też można ich tłumaczyć na królowe epoki kamienia, a nasze miasto, jak w sumie każde większe, żyje chyba w epoce betonozy. No i jak na to zaradzić w taką pogodę? No, przykładowo nasze miasto działa w taki sposób, że w centrum miasta znajdziemy już 4 kurtyny wodne, jak i również 17 dodatkowych poidełek, więc można bezpłatnie napić się wody, nawodnić, co jest bardzo ważne oczywiście w taką gorącą pogodę, chociaż wydaje mi się, że drzewa byłyby lepszym rozwiązaniem.

zespołu Billy Talent to są jednak utalentowane bestie. Reckless Paradise za nami na 98.2 FM i też wcześniej, niecałe 5 minut temu wspominałem o tym, że w centrum miasta pojawi się dostęp do wody. I też wspominałem, że drzewa byłyby takim lepszym, długoterminowym rozwiązaniem. No i okazuje się, że miasto coś z tym robi, bo na deptaku krakowskiego przedmieścia u nas posadzono już, uwaga, uwaga, 10 z 14 nowych klonów. Jak czytamy, deptak będzie nadal taką zieloną wizytówką centrum miasta. No jak dobrze wiemy, krakowskie przedmieścia są troszeczkę, no nawet spore i tam mogłoby się zmieścić trochę więcej tych klonów. No i też trzeba przyznać, że ktokolwiek wpadł na pomysł, żeby posadzić te klony w środku lata, w temperaturze ponad prawie 30 stopni i jeszcze później obłoży je dookoła kostką brukową, no puenty tutaj chyba nie muszę dodawać.

Krzysztof Zalewski. Numer jaśniej i chyba jaśniej nie da się, żeby było w ogóle za naszymi oknami, też na antenie Akademickiego Radia Centrum. 21 minut do godziny 14, a ja jakiś czas temu wspominałem o tym, że w naszych okolicach odnaleziono niewybuch, pocisk moździerzowy. No to mamy kolejną informację o takim niewybuchu. Tym razem w Jeziorze Białym w Okunince znaleziono przedmiot, którym jest, okazał się, ręcznym granatem trzonkowym M24 z czasów II wojny światowej. Jak się tam znalazł? No pojawiły się już teorie, że ktoś nie chciał zaśmiecać lasu i po prostu wrzucił do jeziora.

bardzo. Zespół The Who, oczywiście, kawałek My Generation na 98.2 FM. No już nawet mniej niż kwadrans do godziny 14. Bardzo szybko to zleciało. Jak będzie wyglądać przyszłość naszej audycji? Nie mam pojęcia. Znaczy wiem, ale nie będę wam spoilerował. Natomiast wydawałoby się, że naszą przyszłością jest sztuczna inteligencja. Nieprawda, a przynajmniej w Malborku jest inaczej. A dlaczego? O czym w ogóle ja mówię? No bo w Malborku rozwijają się cukiernicze technologie. Do działającego od 2 lat ciastomatu dołączył właśnie marcepanomat, w którym można kupić sobie ręcznie robione słodycze. Drodzy słuchacze, mam nadzieję, że ta ciekawostka była rzeczywiście ciekawa, ale i też was dziś, wam trochę osłodziła wasz humor. A teraz coś cięższego, aniżeli słodkiego. Incubus i kawałek Puzzle Me już teraz na 98.2 FM.

Carrion na antenie Akademickiego Radia Centrum. Kawałek Raj za nami, a co niektórzy nasi słuchacze mogą się poczuć jak w raju. A dlaczego? No bo powiemy sobie o dzisiejszych solenizantach. 25 czerwca, czwartek oczywiście. No i dziś swoje imieniny obchodzą panie Dorota oraz Łucja. Życzymy wam oczywiście wszystkiego najlepszego w ten bardzo gorący dzień. No i gorąco was też zachęcamy do tego, żebyście z nami zostali. Już za chwilę godzina 14. Przechodzimy w drugą część Ośrodka Rocka, a teraz idol wielu z nas. Billy Idol, Rebel Yell, już teraz.

Trochę łojenia na początek drugiej części Ośrodka Rocka. Avenged Sevenfold za nami i Hail to the King, a przed mikrofonem Jakub Gryz. Gramy oczywiście do godziny 15:00 same świetne hity. Sprawdzimy sobie, co ugotował dla nas Jack White. Już teraz Dollar Bill na 98 w FM.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Mamy prawie 14 minut po godzinie 14. Za nami Seaver i kawałek Fake It. I ja nie będę oszukiwał was, drodzy słuchacze, i siebie też chyba pewnie nie będziecie oszukiwać, jak zauważycie, że pogoda za naszymi oknami jest przeokrutna. IMGW po raz kolejny wydaje następne ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczącego upałów. Temperatura dziś będzie sięgać nawet 31-32 stopni Celsjusza, więc masakra. Ja ostatnio zauważyłem na Mistrzostwach Świata, że piłkarze zakładają takie kamizelki. Kamizelki wypełniane lodem. I to jest naprawdę chyba świetne rozwiązanie na taką pogodę. Tylko pytanie, ile taka kamizelka może kosztować. Nie odpowiem wam na to, ale powiem wam, że za chwilę sprawdzimy sobie kawałek o mrozie, czy też o tym, jacy możemy być nadzy na mróz. Happy Set już teraz na 98.2 FM.

25 minut po godzinie 14 i spadł deszcz, ale tylko stety albo niestety na antenie akademickiego Radia Centrum Slash i kawałek Bad Rain za nami, a przed nami informacja o tym, że spadła, czy też można powiedzieć wyciekła, wyciekły nowe informacje dotyczące krążka zespołu Deftones. Drodzy słuchacze, część z was może kojarzyć historię projektu Eros. To jest album, nad którym zespół pracował w 2007-2008 roku, aczkolwiek został odłożony i schowany do szufladki ze względu na tragiczną śmierć basisty zespołu, czyli Chi Chenga. No i w 2009 roku odłożyli to do półeczki i zaczęli pracować nad ich wtedy kolejnym albumem, czyli Diamond Eyes. No i Chino Moreno wspomina w którymś wywiadzie, że powrót do tego materiału, albo generalnie wydanie go, jest raczej mało prawdopodobne. Do dziś okazuje się, że w tak zwanych internetach wyciekł właśnie materiał z płyty Eros i praktycznie całą można już przesłuchać. Aczkolwiek czy jest to etycznie zgodne? Trudno powiedzieć. Z tym pytaniem właściwie zostawiam was sam. Jeżeli chcecie sobie przesłuchać, to będziecie musieli też sami sobie sprawdzić. A w międzyczasie sprawdzimy sobie, co Deftones ugotowali niedawno. My Mind is a Mountain już teraz na antenie Akademickiego Radia Centrum.

0: Autopromocja.
1: Hey, it's Jack White here.
2: Hello there, we're 21 Pilots.
3: Hey, we are Royal Blood.
4: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

przyjemny kawałek o tańcu w mroku. Dancing in the Dark, czyli Bruce Springsteen za nami, a przed nami, można powiedzieć, zaproszenie do właśnie takiego tańca w mroku. Chelsea Wolf zapowiedziała koncert w Polsce i rusza w trasę The Dark World Tour w ramach promocji jej 9. albumu studyjnego. Artystka, która specjalizuje się w brzmieniach mrocznych, wszelakich, no bo to też artystka, która wychodzi poza jakiekolwiek ramy gatunkowe. Koncert odbędzie się 3 grudnia w warszawskim klubie Progresja.

0: Perfekt za nami, a przed nami impreza FM w Akademickim Radiu Centrum, która będzie, przyznam już od razu, perfekcyjnie skrojona pod słuchaczy punka. No to zaczynamy. Klub Graffiti na początek. 30 czerwca we wtorek o godzinie 19 usłyszycie formację The Cloverhass. To jest jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się składów na scenie celtyckiego punka. No i zagrają właśnie już pod koniec czerwca w klubie Graffiti. Jeżeli jesteście zainteresowani występem Irlandczyków, no to gorąco Was odsyłam na Facebooka klubu Graffiti. A teraz wyruszamy poza granicę naszego miasta i sprawdzimy, co takiego się dzieje na początku lipca, a będzie się działo naprawdę sporo. New Model Army zagrają w naszym kraju i to aż 3 koncerty. Pierwszy zagrają 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, następnie 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja, kończąc występem we Wrocławiu 8 lipca w Centrum Koncertowym A2. New Model Army to jest zespół zdecydowanie kultowy, klasyk, jeżeli chodzi o post-punk, rock gotycki, rok alternatywny, no same naprawdę dobroci. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to znajdziecie pozostałe informacje na stronie organizatora. No i kończymy, można powiedzieć, wydarzeniem historycznym. 9 lipca w Krakowie w klubie Studio odbędzie się koncert Przeklętych, czy też powinienem powiedzieć zespołu The Damned. Zespół, który też swoją drogą jest jednym z pierwszych formacji punkowych generalnie. Grają już 50 lat na scenie i właśnie z okazji 50-lecia zagrają u nas w Polsce. To jest zespół, który specjalizuje się w brzmieniach stricte punkowych z małą szczyptą gotyku. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to ponownie odsyłam Was na stronę organizatora.
1: Radio Centrum. Radio Centrum.

0: Henny Hoopla z hitem, i to tak dosłownie. You Needed a Hit już za nami, a przed nami pożegnanie. Drodzy słuchacze, zanim całkowicie się pożegnam, no to jeszcze was muszę wprowadzić oczywiście. Zapraszam na dzisiejsze godziny szczytu, które poprowadzi Emilia Bukowska, która
1: dobry,
0: też jest
1: dobry.
0: Z nami. Cześć, witam cię. Zapytam o bardzo prostą sprawę. Co dziś ugotujesz w ramach audycji?
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, mam nadzieję, że bardzo dobrze śpiewacie i umiecie śpiewać, bo dzisiaj konkurs, no taki trochę karaoke, można powiedzieć, na Kazimiernication, słuchajcie.
0: O, to jest bardzo mocna nagroda, więc drodzy słuchacze, musicie zostać z nami. Nie wybaczymy wam tego, tak jak sugeruje tytuł Metallica, The Unforgiven, już teraz. A Jakub Gryz był przed mikrofonem. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.

0: To jest tak zwany klasyk Metallica, The Unforgiven. No i klasykiem jest również to, że pora na wydarzenia.
1: Jak przetrwać nadchodzące upały? O tym za chwilę. Powiemy też o otwarciu nowego ogrodu w Lublinie oraz trzęsieniu ziemi w kraju kwitnącej wiśni.
0: Wydarzenia przygotował i przedstawi Mikołaj Borowiec.
1: Słońce nie odpuszcza, władze ostrzegają i doradzają, gdzie szukać ochłody. IMGW wydał dziś ostrzeżenia drugiego stopnia o skrajnie wysokich temperaturach obowiązujących od godziny 12 do soboty z możliwością przedłużenia. Urząd miasta poinformował, że z powodu nadchodzących upałów zainstalowano kurtyny wodne na Placu Litewskim, przy Zalewie Zębożyckim, na Placu Łokietka oraz w okolicy Deptaka obok Hotelu Europa. Dodatkowo na terenie całego miasta funkcjonuje 21 poidełek umożliwiających bezpośrednie spożycie czystej wody. Znajdują się m.in. przy krakowskim przedmieściu, obok Bramy Krakowskiej oraz na Placu Litewskim.
2: W czasie upałów warto także skorzystać z miejsc przyjaznych zwierzętom, które zapewniają schronienie zarówno opiekunom, jak i ich czworonożnym towarzyszom. W Lublinie działa już ponad 150 przestrzeni instytucji, które dołączyły do tego projektu. Są wśród nich budynki Urzędu Miasta Lublin, biblioteki, sklepy, restauracje czy muzea. Lokale uczestniczące w projekcie oznaczone są biało-zieloną naklejką z napisem „Zwierzaki mile widziane”.
1: Dodaje Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Podkreśla się, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętych samochodach. Apeluje się też o dodatkową czujność, reakcję i w przypadku zauważenia sytuacji kryzysowych kontakt na numer Straży Miejskiej 986 lub 112. Rury zyskają wyjątkowe miejsce spotkań. Jutro otwarcie międzykulturowego ogrodu pod Globusem. Projekt ma zachęcać do tworzenia relacji, rozwijania zainteresowania przyrodą oraz podejmowania działań proekologicznych. Za powstaniem miejsca stoją trzy lubelskie organizacje pozarządowe. Fundacja Zero Waste Lublin, Kooperatywa Lubelska Naturalnie oraz Fundacja Siła Jedności. Nowa przestrzeń dołączy do sieci lubelskich ogrodów społecznych, w ramach której w mieście funkcjonują już m.in. Zielony Zakątek, Ogród Dobra czy Ogród Inspiracji. Uroczyste otwarcie odbędzie się jutro o godzinie 13 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 8, obok Centrum Wsparcia Aktywności Obywatelskiej Spójnik. Otwarciu będą towarzyszyć wspólne prace ogrodnicze, warsztaty dotyczące roślin oraz zajęcia kreatywne dla dzieci. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Nowe drzewa pojawiły się na krakowskim przedmieściu. Klony zastępują chore platany. Na Deptaku trwają prace związane z odtwarzaniem zieleni po usunięciu drzew, które nie mogły zostać uratowane ze względu na rozwijającą się chorobę. Posadzono już 10 z 14 klonów jaworów odmiany Worley, wybranych w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Nowe drzewa charakteryzują się dobrą odpornością na warunki panujące w przestrzeni miejskiej. Zakończenie nasadzeń czterech pozostałych klonów planowane jest jeszcze w tym tygodniu. Miasto podkreśla, że to część szerszych działań obejmujących rozwój zieleni, tworzenie ogrodów deszczowych, rozszczelnianie nawierzchni oraz poprawę jakości przestrzeni publicznych. Na koniec krótko o informacjach ze świata. Najpierw Wenezuela, teraz Japonia. Północną część kraju nawiedziły gigantyczne trzęsienia ziemi. Odnotowana magnituda wynosiła 6,9 w skali Richtera. Taki wynik oznacza już duże wstrząsy, za którymi mogą iść znaczne zniszczenia budynków i infrastruktury. Epicentrum znajdowało się na głębokości około 50 km. Na razie nie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Nie ma też wstępnych doniesień o ofiarach śmiertelnych.
0: A my sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Odczuwalna temperatura to 30 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry i biometr jest korzystny.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
6: Tu Radio Centrum.
3: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.
0: Idealnie 5 minut po godzinie 15 tutaj Akademickie Radio Centrum i czwartkowe wydanie Godzin Szczytu. Witam wszystkich gorąco. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Słyszymy się standardowo do godziny 18.

To byli The Kings z kawałkiem You Really Got Me, a ja muszę wam powiedzieć, że naprawdę mam dla was dzisiaj wyjściówki na Kazimiernication. Słuchajcie, zachęcam do zajrzenia na nasze media społecznościowe, tam na pewno przeczytacie więcej o konkursie, jak też i o samym wydarzeniu. Na razie wam właśnie zrobię taką zajawkę. To co wiadomo, Kazimiernication 15-19 lipca, to warto sobie zapisać tę datę w kalendarzu, albo może zrobić sobie już jakieś wolne. Wysłuchujcie konkursu, to na pewno gdzieś bliżej koło godziny 16, a na ten moment Dio, Rainbow in the Dark.

Huk z kawałkiem Żyje w tym mieście. No a to, co to nasze miasto oferuje uczniom, którzy bodajże chyba już jutro kończą rok szkolny? No słuchajcie, Salezjanie z Lublina przygotowali akcję specjalną właśnie dla uczniów, którzy zakończyli rok szkolny ze świadectwem z czerwonym paskiem. I jutro w godzinach 13-15 przy ulicy Kalinowszczyzna 3 będą rozdawane, słuchajcie, darmowe lody włoskie. Darmowe to, myślę, że bardzo uczciwa cena. Aby właśnie odebrać te lody, należy okazać świadectwo z wyróżnieniem czy też legitymację szkolną. No i wtedy lody się należą. Bardzo fajna akcja, fajna inicjatywa. Może za to pani minister nauki, która ostatnio robiła aferę o rozdawanie darmowych lodów, o to, że niektórzy uczniowie mogą zostać źle potraktowani czy nierówno, no to właśnie to taka miła odmiana.

0: Już prawie w 3:30 dochodzi nam na zegarach, no więc sprawdzamy sobie korki na lubelskich drogach. Nie będzie szokiem, jeśli powiem, że stoi Aleja Unii Lubelskiej, Solidarności i Tysiąclecia, taki mały trójkąt bermudzki. Duży korek też na Unickiej w stronę Ronda, czy też Andersa w kierunku Mełgiewskiej. No i najważniejsza chyba rzecz, którą w sumie powinnam powiedzieć na początku, że widzę wypadek na mapie na Alejach Racłowickich w okolicy Szpitala Wojskowego. Możecie pisać nam pod 515-515, jak tam wygląda sytuacja, bo chyba Aleje Racłowickie mogą się właśnie korkować. Aleje Kraśnickie jeszcze całkiem przejezdne, za to korek też na Krochmalnej czy Jana Pawła. No i przypominam, jeśli nie powiedziałam, jeśli nie widzę jakiegoś wypadku, który wy widzicie, piszcie 515-515-982. My przekażemy te informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
3: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
4: We are Das Ich.
5: Hello everyone, it's from Moonspell.
6: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
7: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
12: No to w czym problem?
11: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
12: No i?
11: No i obawiam się, że nie zdąży.
12: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
13: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Reklama.
14: Radio Centrum.
15: Najwięcej oka w mieście.

Power of Trinity. Polski zespół za nami i polski temat też znalazłam, bo lato już w pełni. Może też myślicie o jakichś wakacjach, a jeśli bym wam miała podpowiedzieć na przykład gdzie jechać, jeśli się zastanawiacie, no to wyszły badania, że Polska jest najczęściej wybierana na urlop. Słuchajcie, jak wynika właśnie z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, no to 58% osób zamierza spędzić główny urlop w kraju, a 34% za granicą. No przy obecnych cenach można porównać te wywczasy, no że właśnie są równe, więc wakacje nad polskim morzem czy tam w jakiejś Turcji, no to chyba nie robią różnicy.

kwadrans do godziny 16, no więc myślę, że czas startować powoli z naszym dzisiejszym konkursem. Mam dla Was, słuchajcie, wejściówki na tegoroczny festiwal Kazimiernication 15-19 lipca tego roku. Kazimierz Dolny oczywiście, no i jest to już 13. edycja tego wydarzenia. Jak piszą organizatorzy, będzie to prawdziwa jazda bez trzymanki, jazda przez muzykę, naturę i radość bycia razem. No i mam dla Was dzisiaj podwójną wejściówkę na to wydarzenie. Jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, no to jakże łatwe pytanie. Napiszcie pod 515-515-982, dlaczego akurat Wy chcecie być na Kazimiernication, a jeszcze warto wspomnieć, kto się pojawi, kto wystąpi na scenie. Łąki One, Igo, Kacperczyk, Paktofonika Orkiestra, na przykład też będzie Grzegorz Turnał, Kaśka Sochacka, Baza Astral, Natalia Przybysz, Kazimierska Orkiestra Dziadowska, Kasia Sienkiewicz, Katia, no także królować będzie naprawdę polska muzyka. Brakuje, aby lachianerki, można powiedzieć, ale on za to już teraz na naszej antenie.

Już tylko 8 minut pozostało, nawet 7 minut pozostało do godziny 16. Za moment wydarzenia my kończymy pierwszą godzinę godzin szczytu, ale drodzy słuchacze, przypominam, że rozdaję dzisiaj podwójną wejściówkę na Kazimiernication tegoroczne 15-19 lipca, a pytanie, w sumie pierwsza część konkursu brzmi, dlaczego to wy akurat powinniście jechać na ten Kazimiernication? Piszcie 515 515 982.

0: Godzina 16 właśnie wybija na zegarach, a więc to czas na kolejną dawkę wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum.
1: Czy Rafał Trzaskowski pożegna się ze stanowiskiem? O tym za chwilę. Będzie też o otwarciu Parku Bronowickiego oraz ekspozycji poświęconej Jerzemu Giedroyciowi.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. W stolicy rusza inicjatywa referendalna. Organizatorzy chcą odwołania władz miasta. Podczas konferencji poprzedzającej dzisiejszą sesję absolutoryjną zainaugurowano stołeczną operację referendalną, której celem jest doprowadzenie do odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Warszawy. Inicjator przedsięwzięcia Maciej Wilk zapowiedział, że zbiórka podpisów rozpocznie się za kilka tygodni na ulicach i placach stolicy. Organizatorzy rozpoczęli również zbiórkę środków na przygotowanie materiałów, spotkań oraz obsługę działań związanych z inicjatywą. Pomysł spotkał się z różnymi reakcjami przedstawicieli warszawskich klubów politycznych, którzy zapowiedzieli obserwowanie rozwoju sytuacji. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów mieszkańców. Jego ważność będzie natomiast zależała od odpowiedniej frekwencji. Przechodzimy do wiadomości z Lublina. Park Bronowicki do rewaloryzacji zostanie oficjalnie otwarty dla mieszkańców. Przez cały weekend na uczestników będą czekały koncerty, spacery i wydarzenia rodzinne. W inauguracji wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa, a także mieszkańcy dzielnicy Bronowice. Organizatorzy przygotowali 3 dni atrakcji obejmujących wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz rekreacyjne dla osób w różnym wieku. W programie znalazły się m.in. koncerty, warsztaty twórcze, spektakle plenerowe oraz nietypowy projekt artystyczny wykorzystujący dźwięki generowane przez drzewa. Obchody zakończy niedzielny spacer, podczas którego uczestnicy poznają historię Bronowic i najciekawsze miejsca tej części Lublina. Oficjalne otwarcie rozpocznie się jutro o godzinie 14. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W Lublinie otworzy się ekspozycja poświęcona jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury. To on drukował Gombrowicza i Miłosza. Prezentacja wystawy Jerzy Giedroyć i jego dzieło Dorobek Biblioteki Kultury odbędzie się oficjalnie 26 czerwca o godzinie 10 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Na planszach przedstawiono historię Instytutu Literackiego, a także publikacje i osoby związane z Ośrodkiem Polskiej Emigracji. Otwarciu będzie towarzyszyć tematyczne spotkanie obok uczelni biblioteki, na którym dr Justyna Maguś opowie o dziedzictwie paryskiej kultury oraz życiu i twórczości Giedroycia.
2: Ta wystawa pokazuje właśnie to, w jaki sposób Jerzy Giedroyć starał się oddziaływać przez słowo. Szczególnie zależało mu na tym, żeby kształtować inteligencję, która miała wpływ na wydarzenia, jakie w kraju się odbywały. Jego aktywność była także skierowana na emigrację, która poprzez publikacje w języku polskim miała styczność ze słowem polskim.
1: Tłumaczy dr Justyna Maguś, adiunkt w Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS. Wydarzenie wpisuje się w obchody 80-lecia powstania Instytutu Literackiego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 20 lipca. Caritas Polska uruchomił zbiórkę humanitarną na rzecz poszkodowanych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Kataklizm o magnitudzie 7,2 i 7,5 doprowadził do śmierci co najmniej 164 osób, a ponad 970 mieszkańców zostało rannych. Największe zniszczenia odnotowano w nadmorskim stanie La Guaira, gdzie nadal trwa szacowanie strat. Caritas Polska uruchomił zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną, która ma objąć m.in. zakup leków, materiałów opatrunkowych oraz wsparcie lokalnych punktów medycznych. Organizacja wskazuje także na konieczność dostarczenia mieszkańcom wody pitnej, żywności, namiotów, koców i środków higienicznych dla osób, które straciły swoje domy. Informacje dotyczące zbiórki dostępne są na stronie caritas.pl/Wenezuela.
0: My za to sprawdzamy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. No, za oknami jest piekielnie. Odczuwalna temperatura to 32 stopnie Celsjusza, ciśnienie to 1017 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności
3: miłości w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Już 5 minut po godzinie 16, no więc wkraczamy w kolejną godzinę czwartkowych godzin szczytu. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam Was gorąco ponownie. No właśnie, gorąco za oknami, gorąco i również na naszej antenie. Iron Maiden na sam początek godziny.

13 minut po 16. Ja przypominam o trwaniu naszego dzisiejszego jakże wspaniałego konkursu. Do zgarnięcia macie jedną podwójną wejściówkę na Kazimiernication. Data 15-19 lipca, gdzie oczywiście Kazimierz Dolny, to już 13 będzie edycja Kazimiernication. I najważniejsze, kto zagra? Zagrają Wonky One, Igo Kacperczyk, Paktofonika Orkiestra, Grzegorz Turnał, Kaśka Sochacka, Baza Astral, Natalia Przybysz, Kazimierska Orkiestra Dziadowska, Kasia Sienkiewicz czy Katia. Królować będzie polska muzyka alternatywna, ale też i bardziej troszkę popowa. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie? No bardzo prosto, wystarczy, że pod 515-515-982 napiszecie nam, dlaczego to właśnie wy musicie być i chcecie być na Kazimiernication. To jest pierwsza część konkursu. Za najlepszą odpowiedź dzwonię do zwycięzcy, a dalsza część konkursu będzie już na antenie.

26 minut po 16. To była Dziwna wiosna z kawałkiem Sen, a snem na jawie myślę, że może być dla niektórych to, że Rancho, słuchajcie, powraca. Od kilku miesięcy fani serialu mają co świętować, no bo właśnie pod koniec ubiegłego roku okazało się, że ta kultowa produkcja, no już po 10 latach przerwy, powraca z nowymi odcinkami i właśnie teraz są one nagrywane. Chociażby Artur Barciś wrócił na plan z tymi nowymi odcinkami, ponownie oczywiście wcielając się w postać Czerepacha. Wstawił on ostatnio właśnie zdjęcia na swoje social media, zdjęcie po charakteryzacji właśnie w Czerepacha, ale też i paroma zdjęciami z planu pochwalił się Cezary Żak właśnie chociażby w kostiumie księdza. No ale Artur Barciś zapowiada, że w nowym sezonie będzie się działo. No panie Arturze, trzymamy za słowo.

0: 31 minut po godzinie 16 na zegarach, więc ponownie sprawdzamy lubelskie drogi. Największy korek dalej w okolicy Tysiąclecia i Solidarności. Tam niestety chyba się nic nie zmieniło. Do tego stoją też Aleje Racowickie czy ulica Głęboka. Największy też korek jest aktualnie na drodze Męczenników Majdanka w obu kierunkach. Tam może warto jechać jakimś objazdem. No i też do tego utrudniony przejazd może być przez Jana Pawła II czy przez Krochmalną. To by było na tyle z tych największych korków na ten moment. Przypominam, że możecie wysyłać nam wasze informacje drogowe pod numer 515 515 982, a my oczywiście przekażemy je dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama.
1: Radio Centrum. Największej lokalności.

0: 19 minut pozostało do godziny 17. T-Love za nami i tym w sumie polskim akcentem czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Dzisiaj rozdaję Wam podwójną wejściówkę na Kazimiernika i Szyn. No i właśnie słyszymy się ze zwycięzcą. Ryszard jest właśnie z nami. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, oczywiście słyszymy.
0: Cześć Ryszardzie. Pytałam się, dlaczego chcecie akurat Wy być na Kazimiernika i Szyn. No i powiedz nam wszystkim, dlaczego akurat to Ty musisz być na tym Kazimiernika i Szyn w tym roku?
1: No chyba w Lublinie. Może jest tam jakiś jeszcze jeden fan czy dwóch, którzy są większym fanem niż ja, Kaśki Suchacki. Bo z Kaśką Suchacką mam takie różne zdarzenia.
0: Pierwsza konotacje rzecz to... różne.
1: Tak. Dokładnie. Kaśkę Suchacką usłyszałem jeszcze jak miała singiel Wiśnia. Grała z Cortezem wtedy, mało była znana, Cortez zresztą ją promował. Kupiłem kiedyś płytę, taką składankę, właściwie nawet nie kupiłem, dostałem tą płytę z utworem Wiśnia, ze względu na to, że moja córka mieszka w Krakowie i chodziła do tej samej kosmetyczki, co Kaśka. Dałem jej tą płytę.
0: No jaki podpisała. Świat mały po prostu.
1: Tak jest, dokładnie. A było też jeszcze jedno zdarzenie, gdzie CSKA w tamtym roku były kupowane bilety i z tym zdarzeniem też się wiąże takie zdarzenie. Kupione były bilety w grudniu. Bilet opiewał na datę 20 i 21 marca. Był na pierwszy dzień. No w ferworze, oprócz tego, że bilety były, najpierw były kupione nie obok siebie, były zamiany, potem sprzedawanie i tak dalej. Czekało się na ten koncert prawie pół roku. No co się dzieje? Osoba, która kupowała, dostaje SMS-a od agencji artystycznej, która organizowała to wydarzenie. No i nie czyta dokładnie, mówi pewnie przypomnienie jest, że jutro ma być koncert. Na drugi dzień przychodzi jak wrażenia z koncertu, a bilet opiewa na poprzedni dzień. Jest bodajże, nie pamiętam, była środa, a koncert był we wtorek. Są dwa bilety, na które nie można, że tak powiem, wejść. No jest prawie, no ja byłem, tamta osoba prawie płacze, co tu robić i tak dalej. Bilety sprzedane na pniu, jeszcze w grudniu. Pojechałem dwie godziny przed koncertem, czatowałem na menadżera, wytłumaczyłem wszystko, no i menadżer po wielu perturbacjach nowy bilet dał na ten koncert, także byłem na ten.
0: No, no
1: także...
0: to udało się panu. To oby pan tak się nie pomylił w Kazimiernikation.
1: Nie, to na pewno już nie.
0: Ryszardzie, wygrywasz podwójną wejściówkę, a w takim razie jeszcze powiedz mi, kogo zabierzesz ze sobą?
1: No, zabiorę córkę. Akurat córka ma przyjechać, będzie chyba z Krakowa. Tym bardziej będzie, że tak powiem, jeszcze jeden bodziec, żeby ten... że tak powiem, wyjazd nie został jakoś tam odwołany.
0: Także barierki na Kaśce Suchackiej, to myślę, że pan będzie z jakimś banerem chyba.
1: Chyba
0: wielkim.
1: Tak, z banerem Radio Centrum. Dziękuję Radio Centrum.
0: No to jak słyszycie, właśnie Ryszard wygrał wejściówkę. Gratuluję jeszcze raz wygrania. 15-19 lipca, Kazimierz Dolny. Ale to nie wszystko, bo jeśli wy chcecie zdobyć wejściówki na tegoroczny Kazimiernikation, to będzie taka okazja też i jutro w godzinach szczytu po godzinie 15 Jakub Grys również będzie miał dla was te zaproszenie. Także i zachęcam do słuchania nas jutro.

7 minut pozostało do godziny 17, także zamykamy już drugą godzinę godzin szczytu. Zamykamy też również dzisiejszy konkurs na Kazimiernication. Ponawiam, że Ryszard zgarnął dzisiejsze podwójne zaproszenie, ale też i dziękuję innym osobom, które wzięły udział w konkursie. Przypominam też, że właśnie jutro o tej samej porze będziecie mogli ponownie zawalczyć o te bilety znowu. Naprawdę myślę, że warto. Za moment już słyszymy się w wydarzeniach, a już teraz wysłyszycie Cool Kids of Death.

0: Godzina 17 właśnie wybija na zegarach, no więc pora na przedostatnią dawkę wydarzeń.
1: Największe spółki energetyczne w Polsce podpisały list intencyjny w sprawie odbudowy Ukrainy. O tym za chwilę. W wydarzeniach również o nieletnim za kierownicą, który doprowadził do wypadku, oraz nowym koziołku w mieście.
0: Przy mikrofonie Mikołaj Borowiec.
1: Zaczynamy od informacji z kraju. Polskie spółki energetyczne chcą wspierać odbudowę Ukrainy. Szefowie PGE, Orlenu, Enei i Tauronu podpisali dziś w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Dokument został parafowany podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbyła się z udziałem przedstawicieli rządu i spółek Skarbu Państwa. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt infrastrukturalny od czasów II wojny światowej i szacuje się go na ponad 500 miliardów dolarów. Nastolatek za kierownicą bez uprawnień doprowadził do wypadku. Cztery osoby trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło około 3 nad ranem w Dysie pod Lublinem. Samochód osobowy wypadł z drogi i dachował po uderzeniu w drzewo oraz ogrodzenie posesji. Za kierownicą Forda siedział 16-latek, który nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W aucie znajdowały się jeszcze trzy osoby w wieku 16 i 17 lat, które razem z kierującym zostały przewiezione do szpitala z obrażeniami ciała. Stan kierowcy jest określany jako zagrażający życiu. Jeden z pasażerów doznał licznych złamań i znajduje się w ciężkim stanie. Policja ustala obecnie szczegółowy przebieg zdarzenia oraz sprawdza, w jaki sposób młody kierowca wszedł w posiadanie samochodu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin dumnie prezentuje swój symbol. W mieście pojawił się nowy koziołek. Dziś przy lubelskim oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Polsce odsłonięto kolejną rzeźbę koziołka. Stefan, bo tak ma na imię najnowsza figurka, jest rachmistrzem i ekonomistą.
2: Stowarzyszenie Księgowych Polskich zwróciło się do nas właśnie z pytaniem, czy możemy w tym miejscu umieścić tego koziołka. Miejsce nam się spodobało i dlatego właśnie go postawiliśmy tutaj. To jest 16-17 koziołek, z tego względu, że przy szpitalu wojskowym znajdują się dwa koziołki. No i ten jest tak naprawdę już 17 koziołkiem, postawionym z intencji właśnie Fundacji Lubelskiej Koziołki.
1: Mówi Norbert Podleśny z Fundacji Lubelskiej Koziołki. Fundacja ma na celu ozdabianie przestrzeni miejskiej charakterystycznym symbolem z herbu Lublina, jednak w bardzo różnych odsłonach. Każdy koziołek ma swoją historię i cechy indywidualne, przyciągające uwagę nie tylko turystów, ale i rodowitych mieszkańców miasta. Odsłonięcie następnej figurki planowane jest na 1 września. Europa ociepla się w rekordowym tempie. Skala zmian jest większa niż w przypadku reszty świata. Jak wynika z raportu European State of the Climate, przygotowanego przez Copernicus i Światową Organizację Meteorologiczną, Europa ociepla się ponad 2 razy szybciej niż średnia globalna. W 2025 roku niemal cały kontynent odnotował temperatury wyższe od normy wieloletniej. W Skandynawii wystąpiła rekordowa fala upałów, która trwała 3 tygodnie i lokalnie przynosiła temperatury powyżej 30 stopni nawet w pobliżu koła podbiegunowego. Oceany otaczające Europę osiągały natomiast najwyższe temperatury w historii pomiarów, a większość ich obszarów doświadczyła długotrwałych morskich fal upałów. Jednocześnie nasilają się susze, pożary i utrata lodowców, co pokazuje, że zmiany klimatu coraz silniej wpływają na warunki życia w Europie.
0: A jaki za to mamy klimat w Lublinie? No niestety upalny. Dalej temperatura to powyżej 30 stopni, 31 stopni aktualnie odczuwalne, ale w nocy ona spadnie do 15 stopni. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Raport smogowy jest dobry, a biometr cały czas jest korzystny.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
3: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Dochodzi 5 minut po 17, to już ostatnia godzina audycji przed nami. Zachęcam do pozostania przez tę ostatnią godzinę. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Witam tych, którzy przeżyli. przybyli i przeżyli może i ten dzień, bo dość wakacyjny klimat, wakacyjny na dworze, więc też wy, myślę, że po pracy już można sobie wychillować, jak to młodzież mówi. Możecie też wychillować właśnie teraz razem z In Excess, Need You Tonight.

Deep End to nowość od Shinedown na naszej antenie, a nowością na listach przebojów, czy też listy ponownych odtworzeń jest, powiem wam, Wonderwall od Oasis, który jak widać przeżywa drugą młodość, a to oczywiście za sprawą mundialu, moi drodzy. Wonderwall to taki nieoficjalny hymn drużyny Anglii, no chociaż myślę, że trochę mało jej słuchają, skoro Anglia zremisowała ostatni mecz, no ale mimo wszystko odtworzenia Wonderwall w Wielkiej Brytanii wzrosło aż o 50% w ciągu ostatnich dni. Kilku dni, no i myślę, że to imponujący wynik, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że no utwór od ponad 3 dekad pozostaje jednym z tych najpopularniejszych nagrań w historii brytyjskiej muzyki. No a na ten sukces oczywiście, któż inny jak Liam Gallagher na to zareagował, nieskromnie nazwał ten kawałek jako piekielny klasyk. No a więcej tego piekielnego klasyka nie może zabraknąć na naszej antenie. Oasis Wonderwall już teraz.

0: To byli Piżama Porno z kawałkiem Buczy. No i słuchajcie, czy wszystko gra i buczy w Ameryce? Może o tym porozmawiamy z Mikołajem Borowcem, naszym dzisiejszym głosem wydarzeń, który jest razem ze mną. Witam cię serdecznie.
1: Witam, witam.
0: Wszystko gra i buczy, no bo dzisiaj już ruszyła przedsprzedaż, jeśli dobrze rozumiem, Mikołaju, na grę GTA 6. Chyba nie wiem, czy trzeba przedstawiać słuchaczom, co to za gra.
1: Wyniki trailerów na YouTubie mówią same za siebie. Ponad 200 milionów na jednym i około 200 na drugim.
0: To jest taka gra po prostu na konsolę czy na komputer, w którą grała młodzież, myślę, że i naszego takiego pokolenia.
1: Młodzież dalej gra.
0: Po prostu, ale... wiecie, no biega się, różne rzeczy robi, kradnie się samochody, takie amerykańskie, jakieś American Dream po prostu troszeczkę.
1: W skrócie, zabawa w gangsterkę.
0: Ceny za grę, bo to już jest w sumie szósta jakby edycja, część bardzo wyczekiwana. Ceny nie należą do najniższych, ale są też na poziomie, które mimo wszystko by gracze zaakceptowali. Z tego, co czytałam, to $80 za edycję standardową, $100 za edycję jakąś Ultimate. Ale dlaczego o tym, dlaczego ten temat, dlaczego o tym rozmawiamy? Bo właśnie wielkie emocje wzbudził fakt, że ta gra, to wydanie, jakby możecie sobie kupić płytę. Idziecie do sklepu, kupujecie sobie płytę, tak wiadomo, plastikowe wydanie, ale w środku jednak nie ma płyty, tylko jest po prostu kod. Dlaczego, Mikołaj?
1: Trzeba zaznaczyć, że to są, że to jest przypadek konsol, co jest dziwne, bo ja nie jestem akurat graczem konsol, ale nie spotkałem się do tej pory z czymś takim, żeby na wersję konsolową nie wyszła wersja na płycie.
0: Na płytę, no.
1: Do tej pory to było bardziej spotykane w przypadku gier pecetowych, gdzie od kilku lat mamy taką tendencję, że nawet jeżeli jest wydanie fizyczne, to w środku pudełka nie ma płyty, tylko są kody
0: z grą. Tak, no bo się wszystko pobiera, ale też i konsole są takie, że po prostu podłączone do internetu i w sumie po co są płyty.
1: Gry na konsole zawsze były właśnie na płytę, co znaczy tylko jedno, że gra będzie naprawdę gigantyczna, bo nawet jeśli byłaby płyta fizycznie, to dużą część gry trzeba będzie jednak pobrać z internetu.
0: No właśnie, bo ja się zainspirowałam wpisem na Instagramie, że fajnie, że już dzisiaj w nocy będzie można sobie kupić GTA 6, ale to, że nie będzie fizycznego wydania na płycie, no to smutny obraz kondycji gier i podejścia wydawców do graczy. Smutny, myślisz? Chciałbyś GTA na płycie? Bardzo to...
1: No, słyszałem, że GTA ma już wprowadzić taki trend, że te ceny będą oscylować wokół tych $80. Mhm. Chociaż ludzie nastawiali się, były prognozy, że gra będzie kosztować nawet więcej, około 100. Także i tak troszeczkę zaniżyli.
0: Także jak będziecie chcieli sobie kupić, albo może jakiemuś znajomemu płytę, no to nie zdziwcie się, że kupicie samo pudełko bez płyty, a jedynie z samym kodem w środku. Miejmy nadzieję, drodzy słuchacze, że nie nastaną takie czasy, że i my nie będziemy mogli sobie kupić fizycznego wydania płyty, na przykład na CD czy na winylu, a dostaniemy tylko kod z wejściem do odsłuchu na jakiejś stronie internetowej. Myślę, że z muzyką Davida Bowiego, który już teraz, nam to nie grozi.

0: Już pół do szóstej na zegarach, no a my lecimy z ostatnim już przeglądem korków na ulicach Lublina. Zaczynamy od informacji o wypadku na Łęczyńskiej w okolicy ulicy Firlejowskiej. Jest tam jakaś kraksa, myślę, że może się korkować. Jeśli nie musicie jechać właśnie Łęczyńską, no to może warto ją omijać. Poza tym stoi dalej niestety Aleja Unii Lubelskiej. Tam myślę, że cały czas o każdej porze dnia i nocy. Też okolica Ronda Lubelskiego, Lipca czy Fabryczna jest aktualnie zakorkowana, no ale tak w mieście myślę, że powinno być całkiem płynnie, całkiem przejezdnie. Życzę wszystkim kierowcom szerokości na drogach.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna. Już jutro o godzinie 19. Kuba Pasieczny. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Łopatka wieprzowa. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum. Różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Reklama.
1: Radio Centrum.
9: Na dzień, szerokowniście!

0: Pozostało nam kwadrans do godziny 18, no więc czas zacząć imprezę FM. Przeglądamy się, gdzie warto się wybrać w najbliższym czasie na koncerty. No i jak tam wygląda koncertowy lipiec. Grupa Soulfly pod dowództwem Maxa Cavalera powraca do Polski na 3 klubowe koncerty. Występy odbędą się pod koniec sierpnia. No widzicie, mówiłam lipca, jednak patrzymy, jak wygląda koncertowy sierpień. Zespół będzie promował swój najnowszy album. No i właśnie kiedy i gdzie zagrają. Aż 3 koncerty. 24 sierpnia Poznań, Klub Tama, 25 sierpnia Warszawa, Klub Progresja i 26 sierpnia Klub Kwadrat w Krakowie. Za to dzisiejsze ogłoszenie świeżutkie ze strony Zgrzytu. 11 sierpnia piraci z A-Storm powrócą tego lata na 3 koncerty do Polski, w tym właśnie na jeden do lubelskiej Fabryki Kultury Zgrzyt, a ich koncert otworzy fińska grupa Metal De Facto. I na sam koniec, zahaczając również o sierpień i również o Fabrykę Kultury Zgrzyt, 23 sierpnia tam zagra Soen, których możecie znać z zeszłorocznego Rock the Square. Żelazna konsekwencja to jedna z największych zalet Soen. Szwedzka grupa od początku kariery znajduje pomost między progresywnym, zaawansowanym technicznie podejściem do metalu. No i myślę, że przekonacie się o tym właśnie podczas ich jakże energetycznych występów, ale też słuchając ich najnowszej tegorocznej płyty. Na więcej informacji, jak i bilety, znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

3,5 minuty dokładnie pozostały do godziny 18, co niestety oznacza, że kończymy dzisiejsze godziny szczytu, ale jeszcze przed samym końcem, zanim jeszcze się z Wami pożegnam, informacja o wypadku, jakże ważna. Słuchacz napisał, że jest wypadek na wlocie do Lublina od strony Warszawy przed węzłem Słowinek. Ruch tam całkowicie jest wstrzymany, ruch właśnie w kierunku Lublina, także na sam koniec jeszcze godzin szczytu bardzo dziękuję za te informacje drogowe. No i w ogóle dziękuję, że byliście z nami. Emilia Bukowska była z wami przez te ostatnie 3 godziny. Słyszymy się już niebawem. Ja oczywiście zachęcam do słuchania naszych wieczornych audycji po godzinie 20, chociażby Centrum w Mroku czy Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. No a ja oczywiście życzę wszystkim udanego wieczoru.

0: W Lublinie doszło do kolejnego oszustwa inwestycyjnego. O szczegółach za chwilę. Będzie też o nowych domkach dla kotów wolnożyjących oraz wypadzie na wakacje w pełnym zdrowiu. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Gwarantowany zysk okazał się pułapką. 68-latka z Lublina straciła oszczędności życia. Kobieta otrzymała przez WhatsApp wiadomość zachęcającą do inwestowania w rzekomo zyskowne instrumenty finansowe. Na początku wpłaciła 500 zł na wskazany rachunek bankowy. Następnie została poinformowana, że aby osiągnąć większy zysk, musi zwiększyć wkład finansowy. W kolejnym etapie oszuści nakłonili ją do wzięcia kredytu, tłumacząc, że pozwoli to rozwinąć inwestycje. Pod koniec maja kobieta spotkała się z nieznanym mężczyzną na ulicy Zamojskiej w Lublinie i przekazała mu prawie 60 tysięcy złotych w gotówce. Po tym zdarzeniu otrzymała jeszcze żądanie dopłaty 49 tysięcy złotych, rzekomo w celu uniknięcia dodatkowych kosztów, co wzbudziło jej podejrzenia. Wtedy zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Policja ponownie apeluje o ostrożność i nieprzekazywanie pieniędzy nieznanym osobom ani doradcom inwestycyjnym z internetu. Lublin wspiera miejskie zwierzęta. Pojawią się nowe domki dla kotów wolnożyjących. W najbliższych tygodniach w Lublinie powstanie 5 nowych domków, które zapewnią schronienie dla nawet 30 zwierząt. Miasto sfinansowało ich zakup w ramach budżetu obywatelskiego projektu Razem dla Zwierząt. Kastracje, bezpieczeństwo i edukacja. Schronienia będą ocieplane i wyposażone w uchylny dach, co ułatwi ich czyszczenie i przygotowanie legowisk. Domki trafią do społecznych opiekunów i zostaną ustawione m.in. przy ulicach Kosynierów, Stewczyka, Legion Nowej i Puławskiej. Według szacunków w Lublinie żyje około 2000 kotów wolnożyjących, którymi opiekują się mieszkańcy oraz miejskie służby wspierające ich dokarmianie i leczenie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wyjazd na drugi koniec świata czy weekendowy wypad do innego kraju. O zdrowie warto zadbać. Lekarz radzi, jak przygotować się na wakacje. Planując podróż, warto skupić się nie tylko na pakowaniu walizki, rezerwacjach i kupowaniu biletów, ale również apteczce, szczepieniu i lekach. Poświęcenie czasu na dopięcie kwestii związanych ze zdrowiem może uchronić przed nieudanym urlopem.
1: Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień, szczególnie jeśli wybieramy się do krajów tropikalnych. Warto wyrobić kartę EKUS w przypadku podróży po Europie oraz dokładnie przeanalizować zakres ubezpieczenia. Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby, dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki.
0: Mówi Agnieszka Dziewięcka, certyfikowany lekarz medycyny podróży oraz specjalista medycyny rodzinnej. Specjaliści wskazują, że wielu problemów zdrowotnych podczas podróży lub po powrocie do kraju można było uniknąć. Często jednak podróżni orientują się za późno. Kluczem do bezpiecznych i udanych wakacji jest wcześniejsze przygotowanie się na nieprzewidziane okoliczności i wypadki. Sprawdźmy jeszcze co w pogodzie. Temperatura ciągle oscyluje w granicach 31-30 stopni. Gdzieniegdzie występują niewielkie zachmurzenia. Wiatr słaby, wiejący z prędkością 15 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mateusz Bartoszek, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Trwa ostatnia kolejka fazy grupowej na tegorocznym mundialu. Dzisiejszej nocy poznamy ostateczne rozstrzygnięcia w trzech kolejnych grupach. O godzinie 22 w grupie E o awans do następnej rundy powalczy Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z reprezentacją Curaçao. W tej samej grupie pewni awansu Niemcy zagrają z Ekwadorem. 3 godziny później, o 1 w nocy polskiego czasu, rozpoczną się ostatnie mecze grupy F. Nie mająca już szans na wyjście z grupy Tunezja podejmie reprezentację Holandii, a w meczu o awans zagrają Japonia i Szwecja. O 4 nad ranem będziemy świadkami zmagań w grupie D. Mający już zapewniony awans następnej rundy, współgospodarze Mistrzostw Świata Stany Zjednoczone zmierzą się z Turcją. W drugim meczu tej grupy zagrają ze sobą Australia i Paragwaj. Oba zespoły mają obecnie po 3 punkty, co zwiastuje bardzo ciekawe spotkanie. Pozostajemy przy futbolu. Awia Świdnik i Górnik Łęczna poznały terminarz nadchodzącego sezonu drugiej ligi. W pierwszej kolejce, która zaplanowana jest na ostatni weekend lipca, Awia podejmie u siebie Olimpię Grudziądz. Za to Górników z Łęczny już na początku sezonu czeka daleki wyjazd do województwa zachodniopomorskiego. Zielono-czarni w pierwszej kolejce zmierzą się ze Świtem Szczecin. Nie będziemy musieli długo czekać na derby lubelszczyzny. Już w drugiej kolejce na stadionie w Łęcznej Górnik podejmie Awię. Można spodziewać się gorącej atmosfery zarówno na boisku, jak i na trybunach, ponieważ kibice obu zespołów nie darzą się sympatią. Wstępny termin tego spotkania to 1 sierpnia, ale dokładną datę i godzinę meczu poznamy dopiero za kilka tygodni. Na koniec siatkówka. Przed reprezentacją Polski kolejne spotkanie w ramach Ligi Narodów. Już dziś w Gliwicach podopieczni Goli Grbicia podejmą reprezentację Turcji. Po 5 spotkaniach Polacy zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów z 9 punktami na koncie. Turcja ma 1 oczko mniej i zajmuje 9 pozycję. Początek meczu Polska-Turcja punktualnie o godzinie 20.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Najwięcej rocka w mieście. Centrum.

0: emocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

This is here, this is now. To się dzieje teraz i tutaj. I jak było słychać, dzieje się na żywo. Ostatnie wydanie Centrum Roku przed wakacjami. Nie będę epatował znanym z internetu tytułem clickbaitowym Ostatnie Centrum w Mroku. Nie, to jest po prostu ostatnie przed wakacjami. Wracam po wakacjach, jakby nie było. Znaczy ja chcę, myślę, że radio też, więc tutaj Centrum Roku powinno pojawić się w pierwszy czwartek października, więc tutaj nie ma żadnej clickbaitowości i chwytliwych tytułów. Po prostu kończymy na 3 miesiące. Przerwa wakacyjna, taka akademicka, jak być powinna w akademickim radiu Centrum. Centrum Roku, Kuba Czerniak, zapraszam do 22. Zaczęliśmy bardzo ładnie od Agent Side Grinder, a wcześniej jeszcze poprzednia godzina w naszym radiu kończyła się Kaylee i Merlionem. I tak sobie myślałem, czy ja zagram dzisiaj coś ładniejszego. No nie wiem, na pewno dużo innej muzyki niż rock progresywny z takim popowym zacięciem z lat 80., żeby nie było. Miss Space Child to jedna z moich ulubionych płyt ever. Natomiast dziś będzie dużo przebojowych utworów, ale też bardzo dużo nowych, choćby za sprawą niedzieli na Castle Party. Bo o tej niedzieli będziemy sobie dzisiaj opowiadać. Będzie bardzo różnorodnie, ale wierzę też, że i ładnie, i przebojowo. Zapraszam do 22.

tak gorące dni, zwłaszcza tutaj u nas w studiu w Radiu Centrum, dobrze słucha się takiej zimnej muzyki. A będzie tylko gorzej i w krótkim terminie, i w długim terminie też będzie tylko gorzej, jeśli chodzi o temperaturę. No ale to jakby to my zrobiliśmy, my ludzie, i to jest nasza niewątpliwa zasługa, albo wątpliwa zasługa. Za nami Twin Tribes w dwóch nagraniach. Dziś rozmawiałem z młodym człowiekiem, a na potrzeby Centrum Mroku ustalmy sobie, że młody człowiek to jest taki, który jest młodszy niż ta audycja. Czyli tak poniżej 26 lat. No z pewnością taki był ten młody człowiek i o dziwo miał koszulkę grupy Health. Nie to, żeby młodzi ludzie tego nie słuchali. Myślałem, że nikt tego nie słucha. To jest tak, wydawał mi się, niszowy zespół. No ale nie do końca. Koncert, który miał być, który był w ubiegłym roku jesienią w Warszawie. W całości bilety się sprzedały, natomiast już są kolejne dwa zapowiedziane na najbliższy listopad. 16 i 17 listopada zagrają w Krakowie, w klubie Studio i w Centrum Koncertowym A2 w Wrocławiu. Tym razem Warszawę ominął. Grupa Hell wydała także nowy taki mini-album, bodajże z 7 utworami. On ukazał się pod koniec kwietnia. 2 numery z tego właśnie albumu.

Health w dwóch utworach, a na żywo w dwóch miastach w Polsce w listopadzie. No, a zaraz po nich u nas na antenie Trust z nagraniem Capitol. Trust na żywo 16 września w Warszawie, o tym już informowaliśmy przed tygodniem. Gdyby ktoś nie chciał jechać tak daleko albo czekać tak długo, to polecamy wprawdzie nie koncert, ale imprezę z przednią muzyką. Depeche Mode Celebration Enjoy the Party. Ta impreza już 4 lipca, więc w sobotę za tydzień i dzień. I dwa dni. Normalnie powiedziałbym o tym za tydzień, ale za tydzień już się nie słyszymy, bo to lipiec i wakacje. A więc wspominam o tym dzisiaj, że w klubie Graffiti w Lublinie Enjoy the Party, Depeche Mode Celebration. Nazwa mówi wszystko. Jak ktoś po Enjoy the Party się nie zorientował, to po Depeche Mode Celebration już wie, o co tam chodzi i jaka muzyka, jakiego zespołu będzie tam grana. To w klubie Graffiti w następną sobotę, 4 lipca od 20 do 3 rano. Polecamy, a teraz wywołane do tablicy Depeche Mode.

Depeche Mode Party w Lublinie 4 lipca w klubie Graffiti. Natomiast koncert miał miejsce bardzo ciekawy w Holandii. Pukkelpop Festival, chyba tak to się nazywa, na samym południowo-wschodnim krańcu Holandii. I tam był mój dobry przyjaciel na tym koncercie, na festiwalu, ale nie będę ukrywał, że wybrał tam się głównie z uwagi na The Cure. Zresztą ciekawa historia, ja go poznałem przez wspólnych znajomych, bo razem pociągiem wracaliśmy chyba w 9 czy 10 osób w jednym ciasnym przedziale z koncertu The Cure w katowickim Spodku w 96 roku. Ten po wydaniu płyty Wild Mood Swings, więc to być może była jesień 96. I wtedy poznałem tego kolegę, potem wielokrotnie pożyczaliśmy sobie płyty i rozmawialiśmy o muzyce. To jest człowiek, który ma trzy wersje First and Last and Always Sisters of Mercy i chyba wszystko, co The Cure wydało, włącznie z reedycjami. No i był na tym koncercie i zadowolony, bardzo zadowolony. Oczywiście mogliby grać dłużej, gdyby to był ich taki solowy koncert, a nie koncert festiwalowy. Natomiast zagrali koło 2 godzin, w sumie 23 utwory z tego, co pamiętam. No i tak jak spoglądam, bo staram sobie nie psuć zabawy przed koncertem grupy The Cure, no i tak spoglądam na to, jakie utwory grają, to nie patrzę na tytuły, ale jest taka, ktoś to robi, nie wiem, na jakiejś stronie i zestawienie wszystkich utworów, które The Cure gra na tych ostatnich koncertach w formie ładnej tabelki. No i póki co to tak zagrali około 40 różnych utworów, ale na jednym koncercie najwięcej chyba około 29. Na pierwszym, na Primaverze, zagrali o dziwo 29 koncertów, na Isle of Wight utworów, na Isle of Wight 27 takich numerów się pojawiło. Liczę, że na choćby na Openerze zagrają no, może 2 godziny, a może troszkę więcej czasu. Widziałem, że na Openerze mają sporo, więc może zagrają tam odrobinę więcej. Na pewno to nagranie, które przed nami pojawi się, mam nadzieję, na każdym koncercie, także i na tym, na którym ja mam zamiar być, na każdym koncercie grupy The Cure.

The Cure i A Forest, a wcześniej Pictures of You. No te dwa nagrania myślę będą na każdym, albo prawie na każdym koncercie podczas tej wakacyjnej trasy zespołu po Europie, po festiwalach, ale też mają kilka swoich koncertów takich powiedzmy solowych z jednym lub na ogół dwoma supportami. No dobrze, ale my tutaj o The Cure, a festiwal Castle Party też w tym roku, w lipcu, od 16 do 19, ale takie trzy główne festiwalowe dni to 17, 18 i właśnie 19. No i ta niedziela nam została, bo przed tygodniem i dwoma tygodniami poprzednie dni sobie omówiliśmy, więc dziś ten ostatni festiwalowy dzień i zaczynamy od sceny, tej mniejszej sceny parkowej. A tam Mortes, który po tym jak przeczytałem opis jego twórczości i tego, jakie sukcesy odnosi, to aż miałem wrażenie, chłopie, jesteś za duży na scenę parkową, ty od razu na sobotę na 20 na główną scenę. Ale muzycznie, chociaż trochę sobie żartuję, że takie bio bardziej rozbuchane niż dotychczasowe osiągnięcia, natomiast muzycznie jest całkiem ciekawie. A więc dwukrotnie u nas Mortes.

Mortes w dwóch nagraniach. On na Castle Party na scenie tej parkowej w niedzielę o godzinie 21, a zaraz potem o 22.30 Unter Null. To jest projekt Eryki Denham ze Seattle, ale nie poszła w grunge, tylko poszła bardziej w elektronikę i takie, no powiedzmy, niepokojące czasami teksty i wokal taki czasem łagodny, a czasem niekoniecznie. Jej nowa płyta ukaże się za niecałe 3 godziny, bo o północy krążek The Rise from the Ruin and the Ritual of Becoming. Ta płyta z czwartku na piątek, specjalnie, żebyśmy nie mogli jej zagrać, ale znalazłem jedno bardzo ładne nagranie starsze sprzed 21 lat, listopad 2005 roku. Powiecie, że to dawno temu było, tak, ale ona zaczynała karierę jako nastolatka i od początku właśnie poszła w kierunku nie takim, jak wypadało, że tu grunge kilka lat temu jeszcze w Seattle, nie, ona już poszła w zupełnie innym kierunku i z 2005 roku nagranie przed nami, nagranie zatytułowane Destroy Me. Ona będzie przedostatnia podczas ostatniego dnia festiwalu, ale na tej mniejszej scenie, na scenie parkowej. Unter Null.

No to nagranie trochę nas wszystkich wzięło z zaskoczenia. Ja się troszkę spodziewałem, bo w sumie ja to odpaliłem, ale to taka muzyka, która, na którą nigdy nie jesteśmy chyba gotowi. Grupa Horsk pochodzą z Francji, jak sami mówią, grają neo-industrial pomieszany z grunge'em i metalem. No tego grunge'u to tak wiele tu nie słyszałem, może gdzieś tam w wokalach, ale industrialu chyba najwięcej. I z tego opisu, jak czytałem, co oni sami o sobie myślą, pomyślałem, to trochę jak francuski Perturbator. I faktycznie oni z Perturbatorem grali nawet trasę koncertową. A w tym roku będą grali w Bolkowie na festiwalu, no i na głównej scenie. Nie będą pierwsi, ale tak jakoś mi odpasowało, żeby teraz pojawiło się to Horks po Unter Null, a przed nimi jeszcze dwóch wykonawców. Jako pierwsi w niedzielę na głównej scenie pojawiał się Agonized 2. Polski duet, jeśli ktoś go łączy trochę z Agonized by Love albo z Hidden by Ivy, to dobrze, bo to są takie właśnie, powiedzmy, personalne zależności, powiązania. Agonized 2 w dwóch nagraniach przed nami.

Agonized 2 z Polski. Oni rozpoczną o 14.50 festiwal Castle Party w niedzielę, a zaraz po nich na głównej scenie pojawi się francuski White Ritual, który ma zamiar zatrząść, no pewnie sceną zamkową, ale tak w przenośni zatrząść sceną elektro we Francji, bo to francuski zespół. White Ritual u nas w dwóch nagraniach, to są ich dwa ostatnie single. Najpierw ten przedostatni.

Utworów dużo, a czasu niewiele, a więc lecimy z muzyką. Kolejni artyści, którzy pojawią się w tym roku na Castle Party, to grupa Re Oberkamp i dwa nagrania od nich teraz tak na szybciutko.

Ale bym to śpiewał, będę śpiewał. No nie wiem, zobaczymy, czy uda się być w tym roku na Kasy Party. Nie ukrywam, że im więcej muzyki prezentuję tych artystów, którzy będą grali w tym roku w Bolkowie na festiwalu, tym bardziej chciałbym chociaż na jeden dzień zawitać do Bolkowa na Castle Party. Jesteśmy podczas koncertów niedzielnych. Traitors, którzy za nami będą trzeci od końca. No i potem już tylko dwie duże gwiazdy na zakończenie niedzielnych i całofestiwalowych występów. O 21:20 grupa Cold Cave.

Do końca sezonu pozostały dwa nagrania, do końca sezonu Centrum Mroku, a do końca festiwalu już tylko jeden wykonawca zakończy wszystko w niedzielę wieczorem. Grupa Skald, która szykuje się do wydania nowej płyty, a nowy singiel Draumakona ukazał się przed nieco ponad dwoma tygodniami. A więc Skald w jednym numerze na zakończenie dziś, prawie na zakończenie dziś Centrum Mroku, a na zakończenie omawiania festiwalu Castle Party.

Skald. Myślę, że to będzie świetne domknięcie i takie wyciszenie festiwalu Castle Party. Oni jako ostatni w niedzielę na dużej scenie na zamku. Może uda się być w tym roku na Castle Party po paru ładnych latach przerwy. No i to ostatnie wydanie przed wakacjami. Chciałem na pewno podziękować tym wszystkim, którzy słuchali Centrum Roku, no bo bez słuchaczy ta audycja nie miałaby żadnego sensu. Dla swojej przyjemności to mogę pograć sobie w domu. Chociaż głośniki w domu nie takie dobre, jak tutaj w Radiu Centrum. Więc dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że czasem zalajkujecie playlistę lub w inny sposób dacie znać, że Centrum Roku dobrze by było, gdyby się pojawiało. Uważajcie na siebie w wakacje, z wodą ostrożnie, z ogniem ostrożnie i generalnie dbajcie o siebie i odpoczywajcie. Jak się uda złapać fajny koncert lub festiwal, super, cieszę się waszą radością. No i słyszymy się, bo tak jak mówiłem, nie planuję odchodzić z Radia Centrum w przyszłym roku, a może i do końca życia, więc jak dobrze pójdzie, to słyszymy się normalnie w pierwszy czwartkowy wieczór w październiku. I tak spojrzałem, może inaczej, najpierw wymyśliłem sobie, jak utwór dziś na koniec się pojawi, gdyby coś się miało w życiu zmienić, że jednak nie będzie mojej audycji, to pomyślałem, no na koniec musi być taki numer, którego bym się nie powstydził, gdyby miał być ostatnim w audycji. I tak wybrałem kompozycję, a potem sprawdziłem, że ona pojawiła się w tym roku, w tym sezonie właściwie, czyli w październiku 2025 jako druga, więc to utwór, który musi być dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważny. Dziękuję, to było ostatnie w tym sezonie Centrum Roku, Kuba Czerniak, słyszymy się w październiku. Dobrych snów.

Wielkie brawa, mija godzina 22. Słuchajcie Akademickiego Radia Centrum z Lublina. Do 23 Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Zapraszam, Krzysiek Nowak.

Tak, należy zacząć ten zestaw muzyczny na wakacje, bo zwykle tak bywa, że przed samymi wakacjami ostatnia audycja jest odrobinę lżejsza, jest odrobinę cieplejsza i jest takim wskaźnikiem, czego należy słuchać wieczorami w najbliższe miesiące, kiedy będzie brakowało nam tych audycji, mi najbardziej. Centrum rozprzestrzeniania muzyki bez 40 już dzisiaj w formie takiego podsumowania. Odrobinę, ale to będzie trochę dziwne podsumowanie. Tak, gorące nagrania. To sięgnijmy jeszcze po całkiem nową płytę Morrisseya.

Soft Control, płyta za niecałe dwa miesiące, ale znamy już ten między innymi fragment z tego albumu. No i właśnie, Greg Dooley, Afghan Wigs, to taka muzyka radosna na wakacje. Będzie też trochę muzyki do ogniska. Dobrze się przysłużą do tego panowie z duetu. Tam jest ich więcej, chyba pięcioro, ale tych dwóch to kluczowych. Pazuł.

Blues i gościnnie Erland A. Pamiętamy z Kings of Convenience. To taka ładna płyta z przyjaciółmi i oni do ogniska na późne wieczory, takie jak dzisiejszy, nawet jeżeli jest 27 stopni w pomieszczeniu zamkniętym, to chłodzi. Taka muzyka chłodzi. W Australii zdaje się, że powoli zaczyna się już może nie jesień, a nawet zima. A z Australii pochodzi taki jeden człowiek, który ukrywa się pod nazwą Broken Cloudley King.

Chyba opuściliśmy wcześniej to nagranie, a więc dzisiaj po raz pierwszy również jest taka grupa Bittersweet Dance Club. I to znowu jest taka grupa, gdzie są tylko dwie osoby i to taki chyba projekt na chwilę. Stephen Kett i Harold Levy, dwóch panów z Niemiec. Ale jaka niezwykła muzyka, prawda? Musiało to w tym sezonie jeszcze wybrzmieć. Jest jeszcze taka grupa, która tworzy muzykę od 25 lat. Oni się raz pojawili i w taką gorącą czerwcową noc myślę, że wybrzmią zupełnie wyjątkowo. Autumn Grey Solace.

I tak wybrzmiewa jeszcze 10 sekund. Tak, muzyka Cocteau podobna. Kto by pomyślał z Florydy aż te dźwięki? I prawda? Prawda, że brzmi zupełnie tak, jakbyśmy w Floridzie nagrywali. Autumn's Grey Solace z najnowszego wydawnictwa. Muzyka na lato. Tak. Zupełnie niedawno włączyłem taką płytę, która już nie miała szans pojawić się w dotychczasowych audycjach. Artysta jest nam dobrze znany, nazwa od lat też, My Morning Jacket. Ale proszę sobie wyobrazić, co Jim James tutaj powymyślał.

Na wszystkie sposoby trzeba szukać chłodu w taki upalny wieczór jak dzisiejszy. Notabene ostatni czwartek czerwca. Ostatni czwartek sezonu 25-26 Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. No ale ten chłód teraz powiał z Alp, bo stamtąd pochodzi zespół, który wybrzmiał The Beauty of Gemina ze Szwajcarii, też na scenie od ponad 20 lat. W dzisiejszej audycji nie może zabraknąć również płyty, która ukazała się zaledwie kilka dni temu. Czekaliśmy na ten album, no i jest. Pewnie będziemy się w niego wsłuchiwać i w wakacje, i jesienią. Nazywa się Fragile World i to najbardziej wakacyjny fragment na tym albumie.

z życzeniami niebieskiego nieba na najbliższe miesiące. To był Fink, Wishing for Blue Sky, a wcześniej oczywiście Finn Andrews z zespołem The Wales z takim lekkim sercem. To wszystko niemalże jak życzenia na najbliższe wakacje, urlopy i pogodne dni. Ale będziemy już zamykać. Będziemy zamykać takimi utworami, których sam bym się nie spodziewał. Ma być wakacyjnie, niech będzie.

Czy takiego zakończenia audycji sezonu się spodziewaliście? Bleachers chyba po raz pierwszy z tym utworem w tej audycji. I nie ukrywam, będzie mi ogromnie brakowało tych spotkań przez najbliższe miesiące, kiedy można się dzielić muzyką i wspólnie słuchać. No ale trzeba też czasem odpocząć, więc wam również życzę dużo słońca, wspaniałych koncertów, dużo dobrej muzyki i dużo wypoczynku. Będziemy w jakimś kontakcie. Mam nadzieję, że Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki powróci jesienią. Krzysiek Nowak, dziękuję za dzisiaj i dziękuję za cały sezon, który się właśnie kończy. You know the heart.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.

0: Akademickie Radio Centrum. Centrum.
1: Najwięcej oka w mieście.
2: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.